To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap główne danie, nie

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
11: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam, zapraszam serdecznie na magazyn. Rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Poruszymy dzisiaj dwa tematy i dwie propozycje stowarzyszenia. Pierwsza z nich to wprowadzenie tak zwanego biletu aglomeracyjnego.
12: Nazywam się Tymoteusz Dadok i reprezentuję ruch Dobre Miasto. Wyszliśmy z inicjatywą utworzenia jednego wspólnego biletu aglomeracyjnego obowiązującego w Bielsku-Białej i całym regionie. Postulujemy, aby taki bilet funkcjonował w ramach wszystkich funkcjonujących na tym terenie przewoźników publicznych, a więc trzech przewoźników autobusowych, więc chodzi o MZK w Bielsku-Białej, PKM w Czechowicach-Dziedzicach i Komunikację Beskidzką, ale również, żeby obejmował funkcjonujących na tym terenie przewoźników kolejowych, a więc w granicach funkcjonowania tych przewoźników autobusowych, żeby ten bilet był honorowany także w kolejach śląskich oraz w Polregio, więc łącznie byłoby to właśnie tych pięciu przewoźników, trzech autobusowych i dwóch kolejowych. I też postulujemy, żeby taki bilet, jeśli zostanie utworzony, funkcjonował w ramach dwóch stref, a więc strefy miejskiej i strefy podmiejskiej, co najmniej dwóch, bo oczywiście jest możliwość także utworzenia tych stref więcej.
11: Jest już jakiś konkretny projekt, jak miałoby to wyglądać w praktyce?
12: Tak, no przede wszystkim my się zwracamy do Rady Miejskiej Bielska-Białej w tej sprawie, ale zdajemy sobie sprawę, że no ostatecznie to musi być efekt porozumienia wielu organizatorów, tak, bo mamy tutaj właściwie wielu organizatorów tego transportu publicznego, po pierwsze miasto Bielsko-Biała, po drugie gminę Czechowice-Dziedzice, no ale także z racji tego, że rozszerzamy ten postulat, to także Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny oraz Województwo Śląskie, które są organizatorami i tego transportu kolejowego, o którym także wspominamy, więc wiemy, że ostatecznie to musi być porozumienie i też przedstawiamy w naszej petycji różne formy, w jakie to porozumienie mogłoby zostać zawarte, albo zintegrowany system biletowy, albo umowy cywilnoprawne o honorowanie tych biletów, albo również porozumienia międzygminne, czy między jednostkami samorządu terytorialnego.
11: No tak, bo obecnie ta sytuacja faktycznie jest troszkę zagmatwana, bo możemy albo pojechać sobie autobusem do Czechowic i tym czechowickim, możemy też korzystać z komunikacji beskidzkiej. To są głosy od mieszkańców, czy to są jakieś wasze osobiste doświadczenia, że ten obecny system jest tak mylący?
12: Tak, no to jest też propozycja, z którą właściwie od początku istnienia Dobrego Miasta gdzieś tam występujemy. Jeżeli chodzi o korzyści takiego rozwiązania, bo my też patrzymy po prostu z punktu widzenia jakich korzyści, no to główną korzyścią oczywiście jest to, że w przypadku poruszania się więcej niż jednym środkiem transportu, więcej niż jednym przewoźnikiem, powinny się zmniejszyć dla pasażera koszty łączne takiego przejazdu, no przy jednoczesnym oczywiście zwiększeniu tej oferty, tak, bo zamiast oferty jednego przewoźnika mamy ofertę pięciu i to zarówno autobusowych, jak i kolejowych. Jeżeli chodzi o inne korzyści, no to przede wszystkim, no jest to także taka motywacja, zwłaszcza w ramach tej strefy miejskiej, którą postulujemy, czyli tego biletu tylko na strefę miejską, żeby wykorzystywać w nowy sposób na przykład kolej, tak, czyli żeby kolej zaczęła pełnić swoje funkcje takiej kolei aglomeracyjnej, czy kolei, którą można się poruszać wewnątrz miasta. Również takim sposobem, który mógłby motywować do wykorzystania w nowy sposób tej istniejącej infrastruktury jest na przykład korzystanie z autobusów regionalnych, tak, czyli na przykład autobusów komunikacji beskidzkiej, jako takiej opcji szybkiego transportu na przykład na przedmieścia w ramach tej strefy miejskiej. Też widzimy tutaj, że takie rozwiązanie by bardzo wzmocniło potencjał inwestycji, które są planowane, czyli możliwe takie efektywne wykorzystanie inwestycji. Po pierwsze, co już wspomniałem właśnie o kolei, że teraz stworzona jest linia numer 190, tak, w stronę Skoczowa i w związku z tym na terenie miasta Bielska-Białej powstanie szereg nowych przystanków kolejowych, więc te możliwości wykorzystania kolei jako uzupełnienia transportu miejskiego będą większe. A po drugie, powstaje centrum przesiadkowe planowane i oprócz tego, abstrahując od dyskusji na temat samego centrum przesiadkowego, które też jest gorąca, to na pewno, jeżeli by takie powstało, to jego potencjał był zwiększony przez to, że takie rozwiązanie by powstało i ułatwiło i spowodowałoby, że jest tańsze przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi. No poza tym jest to oczywiście po prostu oszczędność czasu i zwiększenie komfortu, że nie trzeba tych kolejnych biletów kupować, oprócz tego, że jest to takie rozwiązanie systemowe i też po prostu tańsze rozwiązanie.
11: Czyli to jest dobry moment, żeby zwrócić na tą uwagę, spróbować coś zmienić. A powiedz mi, na jakim etapie to jest obecnie? Mówicie, że rozmawiacie z Urzędem Miejskim.
12: Znaczy, na tym etapie stworzyliśmy petycję mieszkańców, bo chcemy, żeby to była petycja popierana przez mieszkańców, żeby też faktycznie mieszkańcy mieli okazję się powiedzieć do tej propozycji, więc na razie nie jesteśmy na etapie rozmów żadnych z Urzędem Miejskim, czy też z innymi tymi organami, bo też, tak jak mówiłem, jesteśmy świadomi absolutnie tego, że to musi być ostatecznie porozumienie wielu organizatorów tego transportu publicznego. Na tym etapie jest petycja, którą można podpisać i do której zachęcamy do podpisania. Jest to petycja elektroniczna, która właściwie jest możliwa do znalezienia zarówno na naszych mediach społecznościowych, czyli na mediach społecznościowych Dobrego Miasta, bardzo w prosty sposób, ale także myślę, że po wyszukiwaniu hasła w dowolnej wyszukiwarce petycja bilet aglomeracyjny Bielsko-Biała również można znaleźć i podpisać. No obecnie zbliżamy się do 300 podpisów takiej liczby, żeby już można było przejść do kolejnego etapu i złożenia tego na przykład w Radzie Miejskiej.
11: Do kiedy zbieracie podpisy?
12: Orientacyjnie koniec września jest takim terminem, o którym myśleliśmy, więc jest to ostatni też moment, żeby tematem się zainteresować i na tym etapie oczywiście złożyć podpis pod petycją, wzmocnić ten głos mieszkańców o to, że takie rozwiązanie jest potrzebne, czy oczekiwane, czy według mieszkańców by usprawniło funkcjonowanie transportu publicznego i też wzmocniło jego integrację przede wszystkim.
11: Czy takie rozwiązanie biletu aglomeracyjnego to jest coś, co widać też w innych miastach w Polsce czy na świecie?
12: Tak, jak najbardziej. Mamy wiele przykładów. No oczywiście szczególnie z największych miast takiego funkcjonowania biletów, zwłaszcza połączonego właśnie transport autobusowy i transport kolejowy. No oczywiście to są te największe aglomeracje i to też pokazuje, że różne modele są właściwie przyjmowania takiego biletu i że jest to możliwe, tak? Bo to jest zarówno umowy cywilnoprawne, jak i porozumienia między samorządami, jak i właśnie jakiś zintegrowany system biletowy, który też jest możliwy prawnie, ale właśnie zmierzam do tego, że to są przede wszystkim duże aglomeracje, ale w coraz większej ilości też mniejszych miast pojawiają się takie dyskusje, że po prostu, zwłaszcza takich ośrodków, które aspirują do bycia tymi liderami regionu, czy miastami, które są stolicami mniejszych regionów, ale na przykład nie są właśnie stolicami województw, czy największymi miastami w Polsce, że to powoduje integrację tego transportu wokół nich i spowodowanie, że ten system transportowy jest, zwłaszcza na obszarze, gdzie funkcjonuje więcej przewoźników, staje się po prostu bardziej dostępny i ta oferta staje się bogatsza, nie zwiększając jednocześnie kursów, tak? Oczywiście to też jest pożądane, ale tu mamy rozwiązanie, które pozwala właściwie na zwiększenie tej dostępnej oferty, nie zwiększając tych kursów, tak? Bo mamy dostęp do więcej ilości przewoźników za mniejszy koszt tego biletu.
11: I to byłyby bilety czasowe.
12: Tak, no przy czym no, nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ostatecznie to był jakiś system bardziej rozbudowany, tak? Czyli żeby to był zarówno bilet czasowy, cenowy, ale o różnych długościach, okresach tego biletu, tak, czyli żeby zarówno to był taki bilet krótkookresowy, jak i długookresowy, miesięczny, zwłaszcza taki miesięczny byłby korzystny z takiej perspektywy, że no, jedną z takich rzeczy, które patrzymy, taką dużą korzyść z tego biletu, to jest na przykład dojazdy do pracy czy szkoły, tak, które wymagają dojazdy z, no, z aglomeracji czy z regionu, tak, gdzie to wymaga na przykład dojazdu komunikacją beskidzką na terytorium miasta i następnie przemieszczenie się komunikacją miejską albo dojazd koleją śląską czy Polregio do miasta i następnie poruszanie się wewnątrz miasta komunikacją miejską. W takim wypadku no, taki bilet miesięczny oczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ on jest najbardziej optymalny w takich sytuacjach właśnie częstych, długotrwałych przejazdów właśnie na przykład w postaci dojazdu do szkoły czy pracy w mieście, więc to jest w tym przypadku rozwiązanie najlepsze.
13: No, jeśli chodzi o konkretne miasta, no to tutaj Warszawa jest, w Polsce Warszawa jest najlepszym przykładem. Cześć, jestem Antek Jankowski, znany też na Instagramie jako Antek z Miasta. Tam jest bilet, który właśnie obejmuje transport autobusowy, transport tramwajowy, ale również wydaje mi się, że kursy właśnie koleją miejską warszawską też są w tym zawarte. A tutaj bliżej nas, no to Katowice są świetnym przykładem tego, jak można połączyć nie tylko właśnie na jednym bilecie, nie tylko tramwaje, autobusy, ale również rowery miejskie. Rowery miejskie są świetnym suplementem właśnie komunikacji miejskiej. No i to jest kolejna rzecz, której jeszcze w Bielsku nie mamy, ale myślę, że gdyby kiedyś przyszła, to też warto byłoby ją włączyć do tego właśnie biletu aglomeracyjnego. I kolejna rzecz, ostatnio był artykuł, gdzie właśnie Katowice postarały się o to, żeby powiedzmy, no nie subskrybenci, tylko osoby właśnie mające bilet taki miesięczny, mogły też korzystać w obrębie miasta, nawet chyba z pociągów Intercity. Także naprawdę da się to zrobić i naprawdę mamy nawet lokalnie bardzo dobre przykłady. Ja znam też jeszcze lepsze przykłady, chociażby z Helsinek, gdzie w Helsinkach w obrębie tam jest bodajże ABCDE, czyli 5 stref, z tego co pamiętam. Każda dalsza strefa to jest oczywiście bilet o większej cenie, jeżeli się jedzie z A do E, ale to było nie tylko tramwaj i autobus, ale też metro. Kolej właśnie też taka podmiejska, ale już taka długodystansowa na odległość nawet 50 km. No i to wszystko było w jednym bilecie, bardzo wygodne, nie? Da się i naprawdę fajnie jest mieć coś takiego w mieście.
14: Rozmawiam z Tymoteuszem Dadokiem i Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Tymek mówił wcześniej o projekcie biletu aglomeracyjnego. Antek z Miasta powie trochę więcej o projekcie obywatelskim związanym z parkingami rowerowymi, którego jest współautorem.
13: Tak, jestem też przedstawicielem Dobrego Miasta i dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o projekcie na budżet obywatelski, który złożyłem jakiś czas temu, który dostanie się prawdopodobnie do właśnie etapu głosowania. Będziecie mogli na niego głosować już bodajże od 2 października i jest to projekt numer 11, czyli park rowerowy, dirt park, pump track, boisko sportów kołowych i parkingi rowerowe. No i właśnie o tej ostatniej części, czyli o parkingach rowerowych, chciałem Wam opowiedzieć. Parkingi rowerowe, nie wiem co macie na myśli, kiedy to słyszycie, ale ja mam na myśli takie proste stojaki w kształcie podkowy albo też odwróconej litery U. Jest to taka najbardziej podstawowa forma właśnie, która forma parkingu, która pozwala bezpiecznie rower powiedzmy przypiąć za ramę i koło i po prostu go zostawić, nie? Nie martwić się o niego za bardzo. No i co? No w Bielsku mamy bardzo niewiele takich miejsc, gdzie można rower bezpiecznie zostawić. I właśnie w odpowiedzi na ten brak stworzyłem tutaj w ramach powiedzmy fuzji mnie i kilku osób ze środowiska MTB. No właśnie ten taki duży projekt, którego częścią tutaj będzie 300 tysięcy złotych wydane na 600 stoisk właśnie takich typu odwrócona litera U i te 600 stojaków będzie rozłożone po blisko 100 różnych lokalizacjach w centrum Bielska Białej. I właśnie No, cel jest taki, żeby w bardzo prosty sposób umożliwić mieszkańcom, powiedzmy, dać wam nową opcję, dać nam wszystkim nową opcję transportu do miejsc, które odwiedzamy każdego dnia. Może to być jakaś właśnie szkoła w centrum miasta, może to być chociażby kawiarnia w pobliżu Placu Chrobrego albo zamku, tak? Tych miejsc jest cała masa i w obecnej sytuacji przy żadnym z nich nie ma możliwości pozostawienia bezpiecznie roweru. Także uważam, że właśnie taka zmiana, bardzo tania w realizacji, jednocześnie ma największy potencjalnie wpływ na zmianę, nie? Bo liczę na to bardzo, że kiedy pojawi się infrastruktura, bezpieczna infrastruktura, to naturalnie ludzie zaczną z niej korzystać. Zazwyczaj taka jest tendencja. Dajcie ludziom infrastrukturę, a pojawią się jej użytkownicy. Także nic dziwnego, że na moment obecny nie ma zbyt wielu rowerzystów, powiedzmy, miejskich w Bielsku, bo zwyczajnie nie ma co z tym rowerem zrobić. No i będę o tym jeszcze wspominał na swoich właśnie kanałach medialnych, czyli na Instagramie Antek z Miasta, na Facebooku też jestem znany jako Antek z Miasta. O projekcie już dzisiaj możecie przeczytać na stronie obywatelski.bb.pl, czyli właśnie na oficjalnej stronie budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Jeszcze raz powiem, jest to projekt numer 11, ale też link bezpośredni do tego znajdziecie na moim profilu, właśnie jak już mówiłem, Antek z Miasta. Będę jeszcze wrzucał rolki, będę informował, nie wiem, tak bardzo jak się tylko da. Liczę na dobrą zmianę w tej kwestii.
14: Powiedz mi, rozmawiam z Antkiem Jankowskim, znanym jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto. Stowarzyszenie działa w Bielsku Białej i zwraca uwagę na różne rzeczy w mieście, które można zmienić, by poprawić komfort życia mieszkańców. Po przerwie wrócimy do rozmowy z Antkiem na temat parkingów rowerowych.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
14: Z tej strony Jonasz Cecerski. Wracamy do tematu parkingów rowerowych w Bielsku Białej. Moim gościem jest Antoni Jankowski, znany jako Antek z Miasta, ze stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku Białej. Grupa znajduje w mieście rzeczy, które można by zmienić, żeby poprawić komfort życia mieszkańców. Antek jest współautorem projektu do budżetu obywatelskiego, który zakłada m.in. postawienie w mieście 600 stojaków na rowery.
11: Te miejsca, gdzie parkingi mają powstać, są już konkretnie określone?
13: Właśnie tak i nie, bo ja faktycznie przygotowałem mapę, być może też ją udostępnię właśnie na moich mediach społecznościowych. Mapa właśnie, wyznaczyłem na tej mapie 97 albo 96 lokalizacji. Każda z tych lokalizacji to jest od 2 do 12 stojaków rowerowych. No i są to lokalizacje, tak teraz najlepiej mi przychodzi tutaj do głowy może osoby, które na przykład studiują na Frycza Modrzewskiego, tam postawiłem na mapie chyba w sumie 20 stojaków. Wyobrażam sobie, że to byłoby mocno popularne miejsce wśród rowerzystów. No w zasadzie gdzie nie spojrzeć na mapie, powiedzmy w promieniu 500 metrów do kilometra od takiego centralnego punktu, czyli powiedzmy schody przy hotelu Prezydent, to właśnie no praktycznie gdzie nie spojrzeć, to byłby jakiś stojak, nie? Tak żeby w zasadzie gdzie się nie pojawi w centrum, żeby wystarczyło sięgnąć okiem i już mieć gdzieś w zasięgu wzroku właśnie swój rower przypięty do stojaka właśnie stalowego, najlepiej właśnie wbetonowanego w grunt.
11: Ty jeździsz dużo rowerem po Bielsku?
13: Tak, poruszam się rowerem na co dzień. O, jeszcze jako taka ciekawostka, właśnie widzę pana, który podjechał do piekarni gruzińskiej tutaj za szybą i przypiął rower do słupa. Ja to mówię, słup parkingowy, ale no nie jest to po prostu optymalny sposób przechowywania rowerów. Ale tak jeżdżę rowerem na co dzień, znam powiedzmy bolączki takiego codziennego rowerzysty i wyraźnie czuję, że jest po prostu potrzeba na taką zmianę.
14: Rozmawiałem z Antkiem Jankowskim ze Stowarzyszenia Dobre Miasto, które działa w Bielsku-Białej. Jest on współautorem projektu numer 11 do budżetu obywatelskiego. Głosowanie na budżet obywatelski odbędzie się na początku października. A teraz o innej inwestycji, bardzo ważnej dla Bielska-Białej i dla powiatu bielskiego, którą udało się już zrealizować. Chodzi o modernizację szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej.
16: Katarzyna Czałderna, dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. Przede wszystkim pracownia rezonansu magnetycznego. Jest to pracownia, której wcześniej nie było w strukturach szpitala. W ramach tej pracowni przede wszystkim możemy realizować badania dla najmłodszych pacjentów w znieczuleniu ogólnym, co było bardzo kluczowe dla nas, ponieważ do tej pory te badania mogły być realizowane tylko w centrum województwa z racji tego, że musiały być wykonywane w znieczuleniu ogólnym. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, jest to kwestia przede wszystkim modernizacji. Nowością jest na pewno klatka schodowa, dobudowanie klatki schodowe dla poprawy bezpieczeństwa z drugą windą. Do tej pory w pawilonie numer 2 była tylko jedna winda, a oddziały zabiegowe, blok operacyjny, oddział anestezjologii intensywnej terapii znajduje się na wyższych kondygnacjach. Stąd konieczność drugiej windy, przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
14: Powstał także wjazd do szpitala pediatrycznego od strony ulicy Konopnickiej.
16: Zmodernizowany został całe ogrodzenie szpitala i drogi wewnętrzne. Tam wcześniej była brama, było zamknięte, natomiast teraz będzie to przejazd techniczny. Natomiast system parkingowy i budowa dróg wewnętrznych, gdzie też jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza przeciwpożarowymi, usprawniły transport i komunikację na obiekcie szpitalnym.
14: To nie koniec nowości w szpitalu pediatrycznym.
16: Czekamy, jesteśmy w trakcie postępowania na zakup karetki. No na pewno nie możemy spoczywać na laurach i po prostu modernizować się, dostosowując się do obowiązujących przepisów. Myślimy o modernizacji oddziału pediatrycznego i chirurgicznego.
14: Mówiła dyrektor szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej Katarzyna Czałderna. Oprócz remontu budynku szpital dostanie nowy pojazd do transportu najmłodszych pacjentów, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
17: Z Rządowego Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej podpisaliśmy umowę na zakup karetki neonatologicznej. Rozumiem, że to jest zadanie, które tutaj szpital wykona i myślę, że do końca roku ta karetka zostanie oddana do użytku i będzie służyła pacjentom.
14: Choć szpitalem pediatrycznym zarządza powiat bielski, miasto Bielsko-Biała również miało swój wkład w modernizację, mówi wiceprezydent miasta Przemysław Kamiński.
18: Szpitali nigdy nie za dużo, zwłaszcza tych pediatrycznych. Trzeba zauważyć rzecz następującą, że tak naprawdę na cały nasz południowy subregion województwa mamy wyłącznie jeden szpital pediatryczny, co stanowi tak naprawdę o zbyt małej ilości. Tak? Wiadomo, że tutaj akurat organem tworzącym do tego szpitala ale jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, natomiast następnym szpitalem tak naprawdę, który obsługuje młodzież, osoby niepełnoletnie, to jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, a dopiero później Chorzów, tak? Więc tutaj na pewno jest to istotne, żeby ten szpital działał na odpowiednim poziomie. My zawsze staramy się wspierać, kiedy ktokolwiek o to wystąpi. Tak się składa, że wiadomo, że tutaj ci mali pacjenci to też są mieszkańcy naszego miasta. W związku z powyższym, zawsze jak tylko pan starosta o taką pomoc poprosi, to my, że tak powiem, składamy się na odpowiedni sprzęt. Dlatego, że oczywiście też mamy większe możliwości, patrząc chociażby na budżet powiatu ziemskiego, a naszego miasta, to budżet miasta jest jednak 10-krotnie większy. Wiadomo, że mamy inne też zadania, nie zmienia to jednak faktu, że czujemy tutaj potrzebę taką, żeby ten szpital wspierać.
14: Jaki był tutaj wkład miasta?
18: A ja powiem szczerze, że tak na pamięć to nie powiem. Zdaje się, że 100 tysięcy złotych chyba na ten rezonans, ale powiem szczerze, że już nie pamiętam, bo to już był jakiś czas temu po prostu. Zawsze się dokładamy, jak tylko trzeba.
14: Szpital pediatryczny funkcjonuje w budynku sprzed ponad 100 lat, o czym wspomina starosta bielski Andrzej Płonka. Co się tutaj zmieniło w szpitalu pediatrycznym?
19: Nastąpił tak naprawdę gruntowny remont szpitala pediatrycznego. To są stare koszary austriackie. Oczywiście zaadaptowane pod szpital, za poprzednich czasów, jeszcze przed 50 laty, no, był w takim stanie, jakim był. Siermiężne, stare, wszystko w tej chwili się zmienia. Wyremontowaliśmy praktycznie środek, szczególnie blok operacyjny, bo to ważne. Dobudowana jest nowa winda łącznie z klatką schodową, ale jest nowa pracownia rezonansu magnetycznego z zakupionym rezonansu, którego tu nigdy nie było, a więc to tą ofertę dla naszych milisińskich absolutnie powiększy. Nie trzeba będzie szukać na Śląsku miejsca, tylko jest to tutaj. Do tego dochodzi remont całego, można powiedzieć, środka szpitala, czyli to, co się nam działo, bo tego nie wszystko widać, a tak naprawdę stara infrastruktura była 50 co najmniej lat nieremontowana. Wszystkie rury, które tam się znajdowały, od ścieków, kanalizacji i tak dalej, no wszystko jest wymienione, łącznie z ogrzewaniami, to jest też bardzo istotne. Wyremontowane są również przede wszystkim dostosowane do tych unijnych standardów. Jest izba przyjęć dzisiaj, która jest całkowicie zmieniona, rozbudowana i tutaj już dzisiaj nie niesie tego ryzyka, które jeszcze poprzednio niosła, w sensie jego niedostosowania i nie daj Boże jakiegoś tam jeszcze wypadku, który też się mógł zdarzyć. Do tego jest dużo mniejszego, drobnego sprzętu jest zakupionych przy okazji tych środków. No można powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy już XXI wiek w tym szpitalu. Przed nami jeszcze jest zakup tomografu, który no czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze jednego konkursu i to się pewnie stanie. I jeżeli chodzi o jego potrzeby, na jakiś czas będzie spokój, jeżeli chodzi o to. No lekarze, byli lekarze, którzy w takim szpitalu chcieliby podjąć pracę, bo my się tu nie wspieramy, że mamy być szpitalem wysokospecjalistycznym, absolutnie. Mamy nieść pomoc w tym momencie, gdy go trzeba pomóc młodemu pacjentowi i jak go trzeba gdzieś w ramach specjalistyki przenieść, to ten szpital ma to już wszystko zadysponować, nie mówiąc załatwić, bo to jest źle rozumiane dzisiaj. No i tak to się ma na dzień dzisiejszy.
11: I tutaj też chodzi o pacjenta nie tylko z Bielska-Białej czy z powiatu bielskiego, ale też szerzej.
19: Tak, to jest szpital, który się w zasadzie na to wychodzi dzisiaj utrzymał jako jeden w subregionie południowym, w powiecie żywieckim, cieszyńskim, pszczyńskim, Bielsko-Biała i powiat bielski, a więc 5 powiatów. Tak naprawdę część powiatu oświęcińskiego też tutaj znajduje pomoc jak trzeba. Także widzimy, że tutaj to zaopiekowanie jest dość szerokie. Natomiast jeżeli nie wspomniałem jeszcze o kwotach, no około 28 milionów, z czego niespełna 20 to są dotacje jeszcze, które otrzymaliśmy za poprzedniego rządu, tak zwany Polski Ład. 8 prawie milionów jest nasze, dołożyli nam trochę jeszcze wójtowie, burmistrzowie, bo też ta składanka była szersza, z prezydentem miasta Bielsko-Biała i tutaj tośmy to poskładali. Natomiast to jest jeszcze, można powiedzieć tak, duża czy lwia część tych prac się kończy. Natomiast sprzęt i jeszcze wiele innych rzeczy jest przed nami, które trzeba będzie dzisiaj spełniać standardy, które dzisiaj Unia niesie.
11: O remoncie szpitala pediatrycznego mówił starosta bielski Andrzej Płonka. Pozostajemy w powiecie bielskim. W Czechowicach po raz kolejny odbędzie się zlot pojazdów zabytkowych.
20: Paweł Sowka, Muzeum Motoryzacji w Ligocie, organizacja czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
11: Powiedz mi, który to już raz odbywa się ta impreza?
20: No jest to 5. zlot. W tym roku taki trochę inny, bo mniej stacjonarny. Jedziemy do Ligoty również, także nie tylko w Czechowicach, ale również będzie można zobaczyć w Ligocie.
11: I jak to się zaczęło, że jesteśmy już teraz przy 5. edycji, no ale musiał być jakiś początek?
20: Znaczy, ja od dawna organizuję między innymi zloty syren. No i tak padł pomysł, żeby w Czechowicach też coś zorganizować. No i tak z kolegami ze śląskiej rodziny Syren, żeśmy pierwszy zlot parę lat temu zorganizowali. Impreza udała się bardzo dobrze, było prawie 100 samochodów, więc jakby zmotywowało do dalszych działań.
11: Jak to będzie wyglądać w tym roku? Kiedy zaczynacie? Gdzie to wszystko się odbywa?
20: W tym roku wyjątkowo spotykamy się w sobotę w Czechowicach o godzinie 12:00. Pod basenem wodnik, będą zapisy samochodów od godziny 13 do 15 pokazy. O 15 wyjeżdżamy według itinerara strzałkowego do Ligoty, gdzie będziemy od 16 do godziny mniej więcej 17:30.
11: Jakie jest zainteresowanie? Ile pojazdów się spodziewacie?
20: No aktualnie mamy zgłoszonych 60 samochodów, ogólnie pojazdów, bo o dziwo w tym roku mamy zainteresowanie również traktorów zabytkowych, będzie około 5-6 traktorów, więc też coś innego.
11: Czy to są osoby, pasjonaci, którzy wracają do wydarzeń, czy co roku pojawiają się też nowe osoby?
20: Tak i tak. Jest taka grupka, która przyjeżdża co roku, ale co roku to się pojawiają nowe pojazdy. Co roku też próbujemy zrobić coś nowego, ciekawego. Były autobusy zabytkowe, były pojazdy ciężarowe, w tym roku traktory, więc co roku coś ciekawego, nowego.
11: No właśnie, już wspomniałeś o tych traktorach. Ja chciałem zapytać, jakie pojazdy, jakich samochodów możemy spodziewać się w tym roku?
20: No to samochody mamy przekrój w zasadzie całościowy od lat tam 40., 50. do lata 90. Polska motoryzacja amerykańska, zachodnia, trochę radzieckich samochodów też, także no przekrój bardzo duży.
11: Jest jakaś górna granica wiekowa, ile samochód minimalnie musi ile mieć lat?
20: Ogólnie mamy przyjęte 90 rocznik, natomiast polskie samochody bez granicy wieku i jakieś ciekawe samochody młodsze również przyjmujemy.
11: Ty rozumiem też z jakimś pojazdem się pojawisz?
20: No ja jeszcze nie wiem. Albo to będzie Old Street Club, możliwe, że Polonez albo Volkswagen Scirocco. I na pewno Maluch będzie od nas, bo Maluchem zawsze przyjeżdżamy.
11: Skąd ludzie biorą takie pojazdy? Mówiłeś o samochodach z lat 40. To pewnie wymaga dużo, dużo zaangażowania, dużo pracy, żeby taki pojazd mógł jeszcze funkcjonować.
20: No w Polsce jest dość sporo pasjonatów i to nie tylko samochody z lat 40., a i starsze. No wymaga to na pewno pokładów finansowych też, ale czasu, cierpliwości. Kto co lubi, ja akurat wolę trochę młodsze samochody, tak lata

0: działach i tak dalej. W zasadzie to zależy bardzo mocno tego, co chcemy posiadać, bo jeżeli to są samochody jakieś amerykańskie i tak dalej, to wiadomo, z czasów PRL-u ciężko kupić w Polsce, a jak polskie samochody, no to zazwyczaj gdzieś tutaj z rynku krajowego.
1: Jeżeli ktoś z słuchaczy chciałby wziąć udział, przyjechać ze swoim samochodem czy innym pojazdem, jak można się do Was zgłosić?
0: No zapraszamy do zapisywania się na naszej stronie internetowej. Zapisy trwają do 18 września. No zapraszamy wszystkich miłośników starej motoryzacji.
1: To przypomnijmy jeszcze, jaka to będzie data?
0: 26 września. Widzimy się w Czechowicach od godziny 12, a w Ligocie od 16.
1: Mówił Paweł Soszka, organizator czechowickiego zlotu pojazdów zabytkowych.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: przez najbliższe niemal 2 tygodnie jeszcze będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Bystrzańskiej w Bielsku-Białej w rejonie posesji numer 21, 46 i 48 w związku z budową przyłącza wody, zamknięcie chodnika i zwężenie jezdni.
1: Czujecie, że już jest jakoś tak bardziej z górki? Środek tygodnia, środek miesiąca, no i tak jakby w środku zamieszania też jesteśmy. No to podkręcamy tempo, żeby dobrze poszło. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, 6:30.

Illegal Millennium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj w środę. No i jak tam wasza forma? Czy to trudne pytanie? Czy na tak postawione odpowiadacie od razu? No po prostu super, ale zawsze mogłoby być lepiej. Jak tak? To ja mam coś dla was. Melo Torba czeka. Przyda się wam na pewno w tym sezonie. Dużo do niej zabierzecie, zapakujecie. Na pewno warto mieć taką torbę Melo Radia. Nigdzie nie kupicie, za to możecie dostać u nas. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. No i 3 poranne szoty też mam dla was. Czekam już teraz, kto zgarnie torbę. Dzwońcie 321-321-777. To jest odpowiedni moment na pierwszy telefon dzisiaj do Melo.

0: Thomas Gray i Heaven w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to jest Michał. Siemanko, Michał.
1: Heja.
0: Heja. A co ty jesteś, jakiś taki zaskoczony tym, że ja mówię do ciebie hej?
1: Nie bardzo.
0: To dobrze. No taki zwyczaj mam, wiesz, jak ludzie dzwonią, to ja odbieram, nawet to lubię, powiem ci. Michał, co tam przed tobą dzisiaj? Środa jakaś wymagająca, czy spoko dzień się zapowiada?
1: Dzień przede mną całkiem spoko, jadę do pracy, potem umówiliśmy się z koleżanką na kawę, a popołudniem na rower.
0: Ale ty masz tę środę rozpisaną z koleżanką na kawę, potem na rower, a potem... A dobra, dobra, to nie pytam. Słuchaj, ale wiesz co, to ja powiem ci, jaki plan mam na ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, po których koleżanka będzie wiedzieć o tobie więcej. Startujemy? Możemy?
1: Dawaj.
0: Dobra, lecimy. Dynia czy pomidor?
1: Pomidor.
0: Włosy spięte czy rozpuszczone?
1: Rozpuszczone.
0: Zakupy codziennie czy raz w tygodniu?
1: Raz w tygodniu.
0: Dodatkowe pytanie. Samemu czy w towarzystwie?
1: Oczywiście, że w towarzystwie.
0: A, dobrze. Dobrze przygotowany dzisiaj na to spotkanie z koleżanką. Zaryzykujemy i pozdrowimy ją z samego rana. Jak ma na imię?
1: Magdalena,
0: jak poważnie zabrzmiało. Dobra, okej, Michał pozdrawia Magdę. Magdaleno, miłego dnia tobie też życzymy, a dla Michała Melo torba. Już pakujemy i wysyłamy. Trzymaj się, Michał, fajnego dnia.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A u was jak tam środa się zapowiada? 321-321-777. Można się pochwalić jakimiś wyjątkowymi planami. Jak to dzisiaj u was środa będzie wyglądać i co takiego zrobicie, że cały świat o was usłyszy? Dajcie znać, czekamy w Melo. I podkręcamy tempo za 13.07.

0: Nota w sam raz dla tych, którzy w biegu od samego rana, czyli chyba w zasadzie dla wszystkich on the move w Melo. Tak podkręcamy tempo i tak gramy dla was dzisiaj od samego rana w środę. 16 dzień września mamy. I już za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max dla was. I tak zagramy wtedy, kiedy inni będą jeszcze gadać.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę!
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie. Pogoda.
3: Yeah.
13: 11 stopni teraz w Bielsku-Białej, a po południu nawet 26 temperatura. Bardzo dobra, bardzo przyjemna, jak na połowę września. No naprawdę nieźle. I nieźle też będzie z tym, co na niebie, z widokami, z dostępem do słońca. Dużo tego słońca dzisiaj w prognozach. Jeżeli jakieś chmury, to po południu prędzej. No wieczorem i w nocy też. W nocy może nawet deszcz się pojawi.
0: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.

Ania Dąbrowska i Grammy. W Melo Radio od samego rana podkręcamy tempo. Mamy 12 minut po godzinie 7. Mamy też środę, dzisiaj 16 dzień września. No i jak zwykle o tej porze to mamy do was pytanie, na które wiem, że odpowiedź znacie najlepszą tylko wy. Uwaga! Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co? Jak myślicie? Wow. Co powiedzieć, żeby załatwić prawie wszystko? Mocne. Dajcie znać, jak zawsze czekamy na wasze głosówki. Wiem, że jesteście w tym niezastąpieni. Wbijajcie na meloradio.pl. Tam na dole słuchaweczka, wystarczy nacisnąć, nagrać głosówkę, wysłać, a później za najlepsze zgarnąć fajny Melo Merch. Czekamy na głosówki. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko?

0: Bad, Don Diablo w Melo. 18 minut po godzinie 7 już mamy i mamy pytanie dzisiaj do was. Jakim zdaniem da się załatwić prawie wszystko? Co powiedzieć? Jaki tekst, żeby załatwić prawie wszystko? Czekamy na wasze głosówki, wasze propozycje na meloradio.pl. Wbijacie tam na dole słuchawkę, wystarczy kliknąć i wysłać głosówkę, co wam przychodzi na myśl. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko? A słuchajcie tej historii. Ponad 100 osób przyszło na plażę w San Francisco, żeby wspólnie pokrzyczeć na ocean i w ten sposób wyrzucić z siebie nerwy i frustrację.
1: No. Ale dlaczego na ocean? Ten ocean teraz czuje się z tym źle.
0: No. Ocean nic nie mówił, że mu się nie podobało, za to ludzie sobie krzyczeli.
1: Poczekaj na tsunami.
0: No, przy okazji urządzili też konkurs wydzierania się. Oceniano oczywiście głośność, ale także długość i styl. No sorry, że się uśmiecham, ale oczywiście wygrała kobieta, której krzyk miał aż 122 decybele. I słuchajcie tego. Uwaga, w nagrodę dostała megafon. Nie zgadniecie, no.
1: Ciekawe po co.
0: Megafon. Gdybyście chcieli też wyrzucić z siebie frustrację, to się nie przejmujcie, że nie macie blisko oceanu. W aucie ten sposób też działa. Sprawdziłem.

0: Fastball Music Sound w Melo Radio. Tak, właśnie od rana podkręcamy tempo i od rana pytamy was, jaki znacie tekst, jakie zdanko, którym można załatwić prawie wszystko. Uwaga, lecimy. Wasze propozycje. Przecież nikt tego nie sprawdza. A jakby tak tym razem zrobić wyjątek? Albo na przykład, znam tu właściciela. No i klasyczek oczywiście, a co ja będę z tego miał? Dogadamy się, mam gotówkę, szef powiedział, że mogę. Twoje propo?
1: Można wszystko praktycznie załatwić jednym określeniem. Ile mnie to kosztuje? Pozdrawiam, Sławek.
0: No wiadomo, Sławek, wiadomo. A twoja opcja?
2: No to już chyba klasy. Słuchaj, co ty nie załatwisz?
0: No właśnie, czekamy na głosówkę. No ty nie nagrasz na meloradio.pl. Czekamy na ciebie.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka.

0: silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko. Sporo waszych propozycji. Na przykład, powiedzieli mi, żebym powołał się na pana. Uwaga.
1: Ostro.
0: To tylko na 5 minut. Mam dla ciebie prezent. O, to też po bandzie. Spokojnie, wszystko załatwione. Albo na koszt firmy. Mama pozwoliła i uwaga, mój klasyk ulubiony. Będzie pan zadowolony. A twoje propo?
2: Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, ale na cuda trzeba poczekać.
0: Rozumiem.
3: Zobaczymy. Będziesz coś chciał.
0: Aha. I konkret?
4: Ile? Ile za to?
0: No tak, no.
5: Siemanko, Melo Radio. Zdanie, które załatwia prawie wszystko. Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc.
0: A podstępnie bym powiedział.
1: Bardzo.
0: No i uwaga, jeszcze twoja propozycja. Jakim tekstem da się załatwić prawie wszystko?
6: Siara. I wszystko jasne.

0: Robin Schulz prosto z 30 Meloradia, na którą głosujecie oczywiście na meloradio.pl. Już za 8 minut będzie 8, za chwilę będą newsy.
1: A w nich o tym, że nowe kary dla kierowców źle przejeżdżających przez przejazdy kolejowe być może pojawią się już jesienią.
0: Posłuchajcie koniecznie w Melo, będzie też prognoza pogody.
2: A już o 8 zagramy.
0: No i ten numer też będzie, Magnetic i Bauza. I tak super zagramy wam punktualnie o 8.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.
15: No co tam na ulicach Bielska-Białej w tej chwili? Mniej więcej to co zwykle, czyli Krakowska przed Lwowską nas przytrzyma, Lipnicka, Żywiecka, te rejony, Krajowa 52 w Kozach, gdzie mamy prace drogowe i S1 pomiędzy węzłami Żywiec-Browar, a Węgierska Górka też prace drogowe. No przynajmniej jak przyjdzie nam stać w jakichś korkach, kolejkach, to w ładnych okolicznościach pogodowych słoneczko od rana dopisuje, chociaż kierowcom to akurat może trochę przeszkadzać. Chmurki w prognozach się pojawiają po południu, ale nie groźne, może w nocy dopiero, no i to w drugiej części deszczowe opady są zapowiadane. Okolice 15 stopni w tej chwili, a maksymalnie w Bielsku-Białej nawet 26. Bardzo przyjemnie.
16: Jest prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
0: pobliżu bazy lotniczej w Niemczech znaleziono szczątki rozbitego drona, pisze o tym dziennik Bild. Nie wiadomo na razie, czyja to maszyna. Być może jeszcze jesienią wejdą w życie nowe kary dla kierowców, to dla tych, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt zmian, wśród nich utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zlekceważenie czerwonego światła i zamykającego się szlabanu, mówi premier Donald Tusk.
2: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
0: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach. Teraz Włochy, lotnisko w Katanii ponownie jest otwarte. Przez prawie 2 dni jego działanie paraliżowała aktywność wulkanu Etna. Smartfony mogą służyć do zdalnych badań przesiewowych w kierunku zaćmy i innych schorzeń oczu. Potwierdziły to najnowsze badania naukowców.
16: Wasze smartfony trzymajcie blisko, bo na pewno wam się przydadzą w naszej zabawie. Ostatnie słowo, które rusza już niedługo, ale wcześniej to my ruszamy z tą energetyczną muzą. Bauza i Magnetic w Melo, już 8.

Mousina i Joe Cleo Underneath the Blue w Melo Radio. Tak gramy i tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę i dziś mamy kolejną okazję w tym tygodniu, żebyście wzięli udział w naszej nowej zabawie. Żeby to zrobić, trzeba dzwonić już teraz pod 321-321-777. To jest wasz moment, wasza szansa i okazja na to, żeby zgarnąć merch od Melo. Są fajne skiety, Melo torby też przygotowane. Czekam na was. 321-321-777. Zabawa, ostatnie słowo w tej zabawie wygrywa ten, kto powie więcej słów z kategorii, którą podam wam już niedługo. Czekam na dwie osoby.

0: Sobalej, całe lato w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest już 17 minut po godzinie 8 i korzystamy z ostatnich dni tego lata. Słuchajcie, i to tak naprawdę mocno, no i w wersji na gorąco.
1: Ostatnie słowo.
0: Razem z nami Kasia teraz. Cześć, Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć. Kasia nie odpuszcza, jeśli chodzi o lato, bo dopiero urlop, wakacje i wyjazd jakiś fajny przed Kasią. Super, Kaśka, zazdrościmy, tak ci powiem szczerze. I jest Adrian też. Siema, Adrian.
3: No, siemanko, witam wszystkich
0: siemanko.
3: Na antenie.
0: Siemanko, siemanko, wszyscy witają Adriana na antenie. Adrian, jak sami słyszycie, w formie chłopak, bo on formę też ćwiczy, niekoniecznie na lato, ale na lata po prostu. Słuchajcie, zabawa, ostatnie słowo. Teraz najważniejsze szczegóły. Za chwilę dowiecie się, z jakiej kategorii słowa trzeba będzie mówić na antenie. Zacznie Adrian. Adrian, literka A na początku, wiadomo, on zaczyna w takim razie. I jak powiem start, to trzeba powiedzieć jakieś słowo. Potem swoje słowo mówi Kasia, potem Adrian, potem Kasia. Mówicie na zmianę, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, że na wszystko macie 20 sekund. Kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Pamiętajcie o tym, że słowa podajecie na zmianę. Zacznie Adrian po tym, jak powiem start. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, koncentracja, kategoria dzisiaj to dzikie zwierzęta. Dzikie zwierzęta, Adrian, start.
3: Jeleń.
2: Łoś.
3: Niedźwiedź.
2: Dzik.
3: Ryś.
2: Czarna.
0: Szybciej.
2: Bobr.
0: Adrian. Adrian. Adrian się zamyślił za mocno. Trzy sekundki minęły. I co? I Kaśka wykorzystała sytuację, wrzucając ostatnią swoją propozycję. Czy ja słyszałem, że to był bóbr?
2: Tak.
0: Dobra, na bobra poszło. Kaśka, 4 punkty poszło. Na twoim koncie. Adrian, 3 słowa, więc wygrywa Kasia dzisiaj i zgarnia.
4: Nie. Brawo.
0: Meloradia. Kaśka, mogłabyś
4: dzika radość.
0: Dzika radość.
2: Nie,
0: no bo...
2: nie.
0: Tak jest.
4: Brawo.
0: Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie.
2: Jak to ja mam tu widownię w pokoju, żebyś ty widział.
0: Widownio, czy możecie dać znać i głośny dopik jeszcze dla Kaśki? Słuchajcie, miłego dnia tam. No. Las bobrów normalnie, no.
2: No.
0: Dobra ekipa. Adrian, pozdrowienia bardzo dla ciebie też. Proszę się nie przejmować, bo melotorbę też ci pakujemy i wysyłamy. Słuchajcie.
3: Okej.
0: Okay. Korzystajcie ze środy. Dziko was pozdrawiamy.

0: Axwell i Whatever Turns You On w Meloradio. No jak dzisiaj tak wypadło, że to wy akurat powinniście się wykazać, to my odpowiednio wspomożemy energetyczną muzą, której u nas jak zawsze w Melo nie brakuje. Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Na zegarach mamy już prawie w 8:30. Liliut już za chwilę, a potem także Elok i Jennifer Lopez w Melo.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: żelków od Oleofarm.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Znowu nie możesz zasnąć.
17: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: Tempo, odkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj w środę od rana. Słuchajcie, no wakacje za nami, zostało tylko kilka dni lata i właśnie teraz pojawił się w necie ranking najszczęśliwszych miejsc dla turystów. Stworzono go na podstawie ponad miliona opinii zamieszczonych przez różnych ludzi w internecie. Brano pod uwagę przede wszystkim to, jak turyści opisywali swoje wrażenia z pobytu w konkretnym miejscu, no i gdzie czuli się po prostu szczęśliwi.
1: No i gdzie?
0: I tak wyszło, i tak, słuchaj, wyszło, teraz sobie zapisz, że najszczęśliwsze miejsce na wakacje to meksykański kurort Tulum. Trochę daleko. Wysoko znalazło się też Las Vegas w Stanach. Dobrze oceniane były też wakacje w Turcji oraz w Brazylii, w Rio zwłaszcza. W Europie najlepsze oceny zgarniały Włochy i Grecja. Jak szaleć, to szaleć. Ale uwaga, jest też polski akcent, bo na 7. miejscu znalazł się Gdańsk, czyli trochę bliżej.
1: Całkiem fajne miasto.
0: No, a ja wam powiem, że w każdym miejscu można się poczuć naprawdę szczęśliwym, jak się człowiek nagle dowie, że dostał jeszcze kilka dni urlopu i wolnego.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ward Away, Griffin w Melo i najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio dla was i z takimi numerami to można wszystko. Za chwilę będą newsy.
1: A w nich ostrzeżenie dla tych, którzy podróżują przez województwo śląskie pociągiem, są utrudnienia.
0: Koniecznie posłuchajcie o tym już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dla was w środę rano.
2: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Flex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Trafik.
2: Drobne problemy na S52 na węźle Skoczów. Jeszcze przez 3 dni może być wyłączony z ruchu pas awaryjny albo jeden z pasów ruchu. Prędkość ograniczona do 90 km na godzinę. W Bielsku-Białej w tej chwili wielkich problemów nie widać.

0: Jest słoneczko, to i temperatura szybko idzie w górę. Prawie 20 stopni już w Bielsku-Białej, 26. Po południu jakieś tam chmury się w prognozach pojawiają, ale bez opadów, spokojnie. Może też nieco tylko silniejsze podmuchy wiatru po południu. Ciśnienie niskie dzisiaj to taki najgorszy chyba element. No i w drugiej części nocy deszcz.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Są duże utrudnienia w ruchu pociągów w województwie śląskim. To w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem w Katowicach i okolicach. Jest wzajemne honorowanie biletów także w komunikacji miejskiej. Rząd znów przyjął podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Jeśli nie będzie prezydenckiego weta, będzie program CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
2: Orlen w pierwszym półroczu tego roku miał zarobić prawie 16 miliardów złotych. OpenAI, Anthropic i Google będą działać wspólnie. To w obszarze bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Chcą stworzenia organu kontrolnego. Jan III Sobieski na stałe w Parlamencie Europejskim. Wczoraj nadano jego imię jednej z sal w Strasburgu.
1: A w tę środę to wy od rana rządzicie i czujcie się po królewsku. Tak was podejmujemy najbardziej energetyczną muzą. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Derwak, siemano, jest 9:00.

Jadę nas na pomoście, czekam aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jest to 12 minut po 9:00. To jest właśnie Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wylądowaliśmy razem w środę. Słuchajcie, jak macie już dość tego całego zamieszania wokół was, to ja to rozumiem. Tak? No to jest opcja zmiany otoczenia. No totalnie tak? Inne. No i za chwilę więcej będzie o tej oryginalnej propozycji, ale wcześniej Lil Oxy, Lawinia w Melo.

0: If I Lose Myself, One Republic, Less of Mello. Uwaga, uwaga, poszukiwani są ludzie do zamieszkania na prawie bezludnej tropikalnej wyspie, słuchajcie. No, teren leży blisko Australii, no trochę daleko od nas, blisko Australii, ale uwaga, zamieszkany jest aktualnie tylko przez dwie osoby. Organizacja, która zarządza tą wyspą, szuka kolejnych ludzi, którzy chcieliby się tam przeprowadzić i po prostu pomieszkać. Nie jest to oferta pracy, w której leży się, wiecie, na hamaku i patrzy na ocean i wysyła do internetu swoje przemyślenia. Chodzi o pewne wyzwanie. Mają być to ludzie samodzielni i praktyczni, którzy, krótko mówiąc, poradzą sobie z codziennym życiem w takim miejscu, dadzą sobie radę i udowodnią, że to jest właśnie oferta dla nich.
1: Ja się zastanawiam, skoro mieszkają tam tylko dwie osoby już i nikt nie chce z nimi zamieszkać, to może są po prostu słabymi sąsiadami, nie?
0: Tak sobie myślę, że coś w tym podchwytliwego jest i pewnie gdzieś jest jakiś haczyk, chociaż jak zacząłem od pieniędzy, to muszę wam powiedzieć, że czynszu się nie płaci. Zakwaterowanie super. Na miejscu jest zapewnione, pogoda też. W zamian trzeba zajmować się ogrodem, zwierzętami i drobnymi naprawami.
1: To mogę.
0: Słuchaj, jakby cię jutro w pracy nie było, to wiem, gdzie cię szukać.

Neptun jaka łaty w Melo Radio. Podkręcamy tempo takimi dźwiękami, takim brzmieniem i taką energetyczną muzą dla was od rana. No i można powiedzieć, że wyczesaną środę mamy, dlatego że dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Także wiecie, obczajcie swój look, zawsze coś tam można poprawić, chociaż z drugiej strony przecież jest idolo, także James Hype już za chwilę i Sam Harper w Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzybana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert.

0: Szkody. Skoda.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.

0: Dajcie sobie szansę na zatańczenie na przykład z radości, ale z radości też można krzyknąć, uśmiechnąć się, podskoczyć. Wiele rzeczy można z radości zrobić. Zaraz po tym, gdy się człowiek dowiaduje, że zgarnia szybką kasę od Meloradia. Można też po prostu od razu ją z radości wydać.
1: No, można.
0: Taka opcja jest u nas. Słuchajcie, bo jak do was zadzwonimy, jak zgarniacie szybką kasę, to macie ją u siebie do wypłacenia od zaraz. Więc już teraz wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdą te pieniądze, na co wydacie, albo krótko mówiąc po prostu, na co przepuścicie tak od ręki od razu. Jeszcze dzisiaj 200 do zgarnięcia, wbijajcie na meloradio.pl i dołączcie do tej zabawy. Szybka kasa jeszcze dziś na pewno trafi do kogoś.

0: Maja Oma i Chris Cross Amsterdam i najlepszy drop nowych hitów w Meloradiu, jaki mamy dla was. Adi przywita was już za chwilę, najlepiej jak potrafi, a ja zrobię to jutro z samego rana. Budzimy się znów od w pół do siódmej. Waldek Darłak, dzięki za dziś.
1: A już o dziesiątej zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Mamy też dla was najświeższą prognozę pogody i newsy. Sprawdźcie w Meloradiu już za chwilę.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piorunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskich i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
23: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
23: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie. Autopromocja.
25: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idealnie.

0: Zamknięta ulica Trakcyjna w Bielsku-Białej od jakiegoś czasu. Objazd poprowadzono ulicami 3 Maja, Wałową, Gazowniczą oraz Warszawską i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Taka organizacja ruchu ma potrwać mniej więcej rok. Dzisiaj pogoda taka całkiem letnia. Na pewno jeżeli chodzi o temperaturę, 26 stopni w Bielsku-Białej, no to nie narzekalibyśmy na to w lipcu, w sierpniu, a mamy w połowie września. No jeszcze nie mamy, po południu tyle ma być, ale już teraz mamy 20. Do tego słonecznie, niemal bezchmurnie, troszeczkę więcej chmur po południu, ale nie deszczowych. Opady w nocy.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej przeszedł gruntowny remont. Pojawiła się tam na przykład pracownia rezonansu magnetycznego, nowe klatki schodowe czy winda. Mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
2: Około 28 milionów, z czego niespełna 20 otrzymaliśmy z rządu, tak zwany Polski Ład. 8 prawie milionów jest nasze, dołożyli nam trochę jeszcze wójtowie, burmistrzy z prezydentem miasta Bielsko-Biała.
0: Co jeszcze nowego w szpitalu pediatrycznym sprawdzimy tuż przed 12. Teraz o nowości w autobusach w Bielsku-Białej. W najnowszych pojazdach na ekranach kasowników będą wyświetlane dodatkowe informacje. Numer linii, kierunek, najbliższe przystanki. Będzie też przycisk kontakt przenoszący do najważniejszych danych operatora i organizatora transportu. Niektóre autobusy już mają te funkcje, w innych pojawi się ona w najbliższych tygodniach. Różne nowości dotyczące branży energetycznej mamy w hali pod Dębowcem. Jeszcze do jutra potrwają 39. Międzynarodowe Targi Energetap. Gościmy ponad 500 firm z 30 krajów. Organizatorzy przewidują, że tegoroczna edycja może przyciągnąć ponad 35 tysięcy odwiedzających.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia. Koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: No siemano, w środę, mały piątek. Słuchajcie, do weekendu już jest naprawdę niedaleko. A skoro środa, no to też czas na to, żeby podkręcić tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, ja jestem Adi i serdecznie zapraszam.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

sobie ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku i pogwarzymy w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo z Wojtkiem Sokołem. A dzisiaj mamy 16 dzień września. Chciałem powiedzieć sierpnia przez chwilę, ale niestety już wrzesień, wakacje już za nami. No i kalendarz świąt nietypowych jak zawsze dowozi coś naprawdę giga fajnego. Dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera. Myślę, że tutaj też możemy to trochę podciągnąć i pod barberów, no bo generalnie osoby, które dbają o nasze włosy, powinny być razem, dbać o siebie, lubić się i w ogóle trzymajcie ode mnie najlepsze życzonka, żebyście zawsze byli tacy uśmiechnięci. I zawsze, ale to zawsze najlepsze ploty są u fryzjerów i barberów. To tak tylko mówię. Kto dawno nie był, zróbcie coś ze sobą, ogarnijcie swoje włosy i bądźcie piękni. Anima Hypnotized. Wasze włosy będą hypnotizing.

0: Sony Podera, czyli nasz ziomek, którego bardzo blisko poznaliśmy podczas Sunrise Festival. Pięknie to gra. Say Something i 27 minut po godzinie 10. Dobrze, że jesteście, no bo my dbamy za każdym razem o to, żebyście wyczuli się dobrze, żebyście mieli piękną środę. Środa to dzień prania, tylko chciałem przypomnieć. Ktoś może nie pamiętał, to akurat macie już kindly remindera. A w tej godzinie jeszcze Swedish House Mafia i Happiness is So Sad. Tak trochę poetycko, romantycznie, ale też i energetycznie. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ile salonów trzeba odwiedzić, żeby znaleźć swój wymarzony motocykl? 1. Eurorider Sikora. Ducati, KTM, Vespa, Piaggio Group. U nas znajdziesz motocykle, skutery i akcesoria najlepszych producentów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, oferując sprzedaż, serwis oraz pomoc w wyborze. Przekonaj się sam. Wejdź na stronę www.eurorider.pl lub odwiedź nasz salon. Czekamy na Ciebie w Katowicach przy ulicy Boheńskiego 99. Eurorider Sikora. Różne drogi, wspólna pasja.
11: Plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze.

0: biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 3 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

Young Glosia. I Jonathan, Noc Aniołów i 18 minut do godziny 11. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio i przypominam, że warto skorzystać z okazji i to takiej, wydaje mi się, że naprawdę fajnej i solidnej. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje i tam już w tym momencie czeka szybka kasa, no bo 200, a nawet i 500 złotych jest cały czas do zdobycia. I to w zasadzie za to, że napiszecie nam, co byście z tym sianem zrobili. Także no, guys, to jest bardzo proste, to jest mega łatwe, fajne i przyjemne. I co by nie mówisz, też pożyteczne. We'll be right back.

0: przyznacie, że to był ja. Zwłaszcza o tej porze. Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. A w nocy może się faktycznie dużo różnych rzeczy wydarzyć. Trzymam za was kciuki, jeżeli macie jakieś ambitne plany. Słuchajcie Melo Radia i za dosłownie moment najnowsze newsy, w których będziemy informować o tym, co w kraju i na świecie, ale też sprawdzimy, co w pogodzie. No bo słońce jakieś ci pokazało.
1: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, będzie Shimza i Firefox.

0: Podnieczamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
15: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
23: Po reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: To jest dobra pora, żeby sprawdzić jakość powietrza. W Bielsku-Białej bardzo dobra, w Żywcu też, w Pszczynie dobra. Ogółem pogoda jest całkiem dobra. Ładnie, pogodnie, właśnie słonecznie, bezchmurnie i tak przez prawie cały dzień. No może po południu jakieś chmurki zaczną się pojawiać. W nocy więcej chmur i w drugiej części nocy oraz nad ranem deszcz prognozowany. 26 stopni dzisiaj maksymalnie.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Prawie 160 tysięcy złotych dofinansowania na remont i konserwację zabytkowego młyna wodnego z Bojszów w pszczyńskim Skansenie. To środki od wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeszcze ponad 40 tysięcy dołoży Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. Drewniany budynek zyska nowy dach, a inne elementy konstrukcyjne zostaną zabezpieczone. Remont w zabytkowym budynku mamy także w Jaworzu. Chodzi o willę pod Goruszką, w której po renowacji, czyli za rok mniej więcej, ma być siedziba Gminnego Ośrodka Kultury. Koszt to prawie 7 milionów złotych, z czego ponad 4 miliony zapewnia unijne dofinansowanie. I tyle o remontach, teraz o dużym wydarzeniu branży IT, które mamy w Bielsku-Białej. Trwa festiwal BB Days for IT, którego zwieńczeniem będzie hackathon.
2: Finałowy weekend hackathon, czyli 24 godziny programowania. Zawsze przyjeżdża ktoś z Warszawy, są osoby ze Śląska. W tym roku też mamy osoby z lokalnych firm.
1: Mówi Patrycja Węgrzyn-Byrdy ze Stowarzyszenia IT w Górach. Wspomniany hackathon będzie w niedzielę.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiSu Michał W. z zarzutem według śledczych przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków jako funkcjonariusz publiczny. Miał to zrobić w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić poradę infekcyjną. Pielęgniarki mogłyby przepisać lek na grypę i skierować na wybrane badania. Policja w Indiach prowadzi śledztwo w sprawie ponad 500 tysięcy fałszywych kont Gmail. Wysłano z nich do urzędów m.in. fałszywe ostrzeżenia o podłożeniu bomb. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Jeśli nie będzie opadów, mogą to być niebezpieczne warunki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
3: Niewykluczone, że to pokłosie ocieplania się Oceanu Spokojnego.
5: Ja z kolei postaram się ocieplić wizerunek. Jest 11 na zegarach, siemanko. Adi po tej stronie, podkręcamy tempo, no bo kiedy inni gadają, już gramy. No i teraz też będzie gorąco. Shimza i Fire Fire zgodnie z obietnicą. Zapraszam do 14. Siemanko jeszcze raz.

Thomas Gray, Yuzra i Heaven w Meloradiu i to jest faktycznie bardzo, ale to bardzo dobre brzmienie, o tej porze szczególnie. Odnośnie pory, 15 minut po 11, podkręcamy tempo. Życzę wam też nie tylko takiego super dnia, ale życzę wam takiej pozytywnej energii, jaką ma Thomas Gray, bo to jest facet, który ciągle się śmieje, ciągle się uśmiecha, ciągle jest skory do tego, żeby po prostu się dobrze bawić. I mam wrażenie też, że każda jego przygoda jest inspiracją do tego, by nagrać kolejną fajną nutkę. Przynajmniej tak opowiadał między innymi wtedy, kiedy byliśmy na Tomorrowland. Ale teraz z kolei będę miał dla was spotkanie z Floridą i Keszą w dodatku. I to nutka, którą być może kojarzycie z filmu Kac Vegas. Oczywiście nikomu nie życzymy kaca.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I to jest genialna nuta, która pobudzi was zdecydowanie lepiej niż kawa czy inne energetyki. Słuchajcie, więcej takich obiecuję, że będzie. Spotkamy się z legendą EDM-u, czyli Arminem Van Burenem i Everlasting. To jest piękna nutka, ona jest taka nastrojowa. A kiedy trzeba, no to dosłownie daje do pieca. Nigdzie nie odchodźcie, to wszystko jeszcze w tej godzinie.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Miko.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle

0: Bolt albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Bocian! Patrz! Bocian!
6: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
7: Odlatujemy, odlot!
6: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Michael Kelfan i Treasure Soul w Melo Radio. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i to totalnie na grubo. Słuchajcie, odnośnie tej duszy, to coś dla tej duszy trzeba zrobić. Nie wiem, w pracy teraz jesteście, to może na chwilę byście się urwali i przeszli, bo z tego co widzę pogodowo, to naprawdę nieźle to wygląda. Dzisiaj mamy farta. Wyjście gdzieś na moment, nawet na kawusie, żeby odetchnąć, to myślę, że nie jest jakiś tragiczny pomysł. A jak potrzeba kasy, to ja to rozumiem. Ja to totalnie rozumiem i słuchajcie, na to też mamy rozwiązanie. 200, a nawet 500 zł na kawę na pewno starczy. Dajcie znać tylko, na co chcielibyście to wydać, a zróbcie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie i nie czekajcie, bo szkoda czasu. Serio.

0: Lost Frequencies i Paradise of Melo Radio, 10 minut do godziny 12. Redaktor Sikora, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Jest taka grupa społeczna, która dostanie jednak dopłaty do paliw i o tym będzie w tych newsach. Wszystkich wkurzymy.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dosłownie cały kraj?
1: Tak.
0: Ale super.
2: A już o 12 zagramy.
0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Te cudne, potężne basy i synty zagramy punktualnie o godzinie 12, kiedy inni będą gadać.

0: słuchaj na 87.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Pogoda.
10: Bardzo ładna środa i jeszcze wiele ładnych chwil dzisiaj przed nami. Do zachodu słońca właściwie pogodnie, może nieco więcej chmurek po południu i 25 stopni w Bielsku-Białej. Po zachodzie słońca już nocą właśnie coraz więcej chmur, a w drugiej części nocy jutro nad ranem deszcz zapowiadany nocą 15 stopni. Jutro w ciągu dnia co najwyżej 17, ale po południu już słoneczko ma wrócić.
9: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
10: Adrian Górny. Nowości w szpitalu pediatrycznym w Bielsku-Białej. Zakończył się tam remont kosztujący 28 milionów złotych, mówi dyrektor szpitala Katarzyna Czałderna.
11: Przede wszystkim pracownia rezonansu magnetycznego. Do tej pory te badania mogły być realizowane tylko w centrum województwa. Dobudowanie klatki schodowe dla poprawy bezpieczeństwa z drugą winą.
10: A tak poza remontem, to jeszcze jutro Fundacja Ronalda McDonalda przekaże szpitalowi łóżka dla rodziców czuwających nad swoimi dziećmi. Nowości będą też na stadionie w Wiślicy w gminie Skoczów. Podpisano umowę na budowę nowych szatni. Mają być gotowe na początku grudnia, a koszt prac to prawie 700 tysięcy złotych. Gmina stara się jeszcze o rządowe dofinansowanie na ten cel. Skoro już znaleźliśmy się w tematach sportowych, no to dzisiaj kolejny mecz rozegrają futsaliści rekordu Bielsko-Biała. O 18:00 zmierzą się na wyjeździe z Eurobusem Przemyśl. Po trzech kolejkach rekord jest na 6. miejscu w tabeli Ekstraklasy, a jego dzisiejsi rywale na 2.
12: Minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o pomoc. Straż Graniczna otrzyma wsparcie od armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: W celu ochrony granicy państwowej, sprawności prowadzenia procedur.
13: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze. Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Będą wynosiły 52 grosze za litr, zapowiedział to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Wzrost cen energii wymaga działań na poziomie unijnym, tak twierdzi włoska premier Giorgia Meloni. Domaga się wsparcia firm i obywateli. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Wszystko przez częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
12: Na zegarach 12. Siemanko, Daddy po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nie mamy nic do butelek. Ale właśnie, mamy z kolei Dub Dogs i How Does It Feel. Siemanko, Daddy po tej stronie.

chyba mogę to powiedzieć, że to taki trochę mój crush obecnie. Ale taki muzyczny. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu, 15 minut po godzinie 12. Liwka robi sobie wolne. Podziękowała niedawno za to, co robiła w zasadzie w lato. No, podziękowała wam za to, że byliście na jej koncertach, że się dobrze bawiliście, że w ogóle było superancko. Czekamy na kolejne nowości od tej pani, a przed nami spotkanie z facetem, którego bardzo dobrze znacie, bardzo szanujecie z tego, co wiem. No i słyszycie się z nim w dobrym melo. Robin Schulz, One with the Wolves, to gram wam już teraz, żeby ta środa była trochę luźniejsza. Powodzonka.

All of my love w Maloraty to Iben i 27 minut po godzinie 12. Wszystko dla miłości, wszystko z miłości. Ja wiem, jak bardzo kochacie swoją pracę, dlatego się bardzo dużo uśmiechacie. Ale spokojnie, mam na to sposób. Jak zawsze jestem przygotowany. My Place, Josh Baker, ale będzie też Pitbull w tej godzinie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na

kapucie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

Niby dużo tutaj delikatności, bo to kaszmir, ale jakby się wsłuchać, to jest tutaj też dużo tłustego bitu. Tears on the Dance Floor w Melo Radio i 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i zaglądam do tego, co się dzieje w polskiej muzyce. No i wracamy do szanownego pana Mateusza, czyli do Gipsa, faceta, który jest zajarany motoryzacją totalnie. Jak tylko może, to chwali się swoimi gablotami. Ja gdzieś tam liczę, że też pokaże może jakiś motocykl w najbliższym czasie. Ale jeżeli nie, to i tak jest git, bo już niedługo będziemy słyszeli się na jego genialnym koncercie. 17 października widzimy się w Warszawie, także na pewno przygotował dużo fajnego materiału, no i też pełno gości. A propos, no to gramy teraz karnawał razem z PZ-em. Fajnie byłoby ich zobaczyć razem na scenie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Maxwell, Bon, Whatever Turns You On. To się tak rymuje. 8 minut do godziny 13, my podkręcamy tempo w Melo. Jaramy się, że jesteście z nami. No i ze mną jest też Ula Harciale, którą serdecznie witam.
1: No hej, jestem. Jak tam? I będą newsy, a super. W newsach będzie o potencjalnie serialowym hicie.
0: Ale opowiesz nam, co to za serial?
1: No oczywiście.
0: Dobra, to już się nie mogę doczekać, ale fajnie.
2: A już o 13 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Pewnie nie powinienem, ale wiecie co, trudno. Lubię być ryzykantem. Powiem żart, skoro jest Tobi Romeo. Ciekawe, czy jest Tobi Julia. Przepraszam.
2: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Od 30 lat.
9: Hej. Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
16: Sporek.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Ula Harciarek w studiu. Czas na newsy Meloradia.
1: Policja zatrzymała ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. Chodzi o śmiertelny wypadek na moście Łazienkowskim w Warszawie. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym. Szef Meta jest przeciwny spowolnieniu prac nad rozwojem AI. Według niego lepsze byłoby wprowadzenie odpowiedzialności prawnej. Spada liczba ofert pracy, najbardziej w województwach wielkopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim. To może być hit. Do streamingu trafia dziś Lalka, ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, a tej jesieni zobaczymy też nową wersję Lalki, mówi reżyser serialu Paweł Maślona.
2: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
1: Premiera kinowej Lalki 28 września.
0: No, jeżeli nie rywalizujemy, to tak naprawdę rywalizujemy i wszystko jasne. No a ja to w liceum z Lalki to miałem czwórkę nawet, muszę się pochwalić. Tak, przeczytałem, było. Adi z tej strony, siemano, 13 na zegarach, zaczynamy. Tobi Romeo i Fly High już teraz.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Mikołaj K., znany wśród ogólnopolskich radiowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jako kto? Jako Mikołaj.
0: Jako Mikołaj. Wow. I jako człowiek, który przeżył coś niesamowitego i cieszę się, że mi o tym powiedział. Czas na
1: słuchaczy. Tak, wyobraźcie sobie, że jechałem dzisiaj do pracy ulicą Dolną w Warszawie. Miasto i zauważyłem, że na rogu stoi taki automat z wodą. Można sobie wstawić butelkę, jak się ma, i napełnić sobie wodą tę butelkę.
0: I to jest ta rzecz, która sprawia, że ludzkość staje się lepsza.
1: Tak. Myślę, że na każdej ulicy powinny stać takie automaty.
0: Ja myślę, że to powinno występować w ogóle w całym kraju i szczególnie w sobotę, po tym, co się dzieje w piątek.
1: Znaczy się sushi!

Klasa czy obciach? Klasa. What if to Neptunika w Meloradio, 29 minut po godzinie 13. Środa, piękna środa słoneczna. Tego słońca wysyłam wam tak naprawdę dużo i wszędzie, do całej Polski, żebyście mogli trochę skorzystać. I powiem wam, to jest chyba dobry moment, bo na termometrach nawet i do 25 stopni. Guys, zróbcie coś z tym. A w tej godzinie Never Let Me Down to Vice i Tom Gregory. Dawno tego nie było. A no i ej, właśnie, bo bym zapomniał. How Much Is The Fish wam zagram od Skutera. No ej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.

0: Jak słychać, ryba nie tylko w piątek. Bo może być też w środę, chociaż to mały piątek. No właśnie, Scooter i How Much Is The Fish w Meloradio, a odnośnie tego utworu, to taka fajna głosówka się pojawiła na WhatsAppie Meloradia.
1: Dlaczego ja? Dlatego, że chciałbym dostać odpowiedź na How Much The Fish. Pozdrawiam was.
0: Nie stary, to my pozdrawiamy. No i przypominam o naszym WhatsAppie, tak naprawdę znajdziecie go na naszej stronie meloradio.pl i co z nim warto zrobić? Słuchajcie, wchodzicie na naszą stronę i tam macie bezpośredni odnośnik do naszego WhatsAppa, nagrywajcie głosówki o czym tylko chcecie, co u was, jak się macie, gdzie jesteście, co robicie, co tylko macie ochotę nam powiedzieć, my to przekażemy dalej. Także nie ograniczajcie się, tylko działajcie, bo dzięki temu, że coś nagracie, jest duża szansa, że zgarniecie coś z Melomerczu. Tak, tylko chciałem wam przypomnieć, bo może akurat macie ochotę z kimś się podzielić tym, co u was. No, wiecie co robić.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: piosenki?
1: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Aj Boże, Iga, lubię z tobą spędzać czas.
2: Ja z tobą też.
1: Rozmawiać, wiesz, mamy dużo tematów wspólnych.
2: Zgadza się.
1: Jak na przykład to, gdzie jest nasz kolega Mikołaj.
2: Mi się wydaje, że on... Nie, powiem to wprost. Tak? Powiem to wprost.
1: Tak?
2: Pali papierosa.
3: A już o 14:00 zagramy.
1: Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Słuchaj, no powiem szczerze, jestem zaskoczony.
2: Ja nie wiedziałam, że on jest taki niegrzeczny chłopak, że pali papierosy, no.
1: A ja jestem zaskoczony tym, że mi o tym nie powiedział i poszedł sam. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da!
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Po reklamie.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ukradł biżuterię wartą 1 000 000 euro. Teraz usłyszał prawomocny wyrok 2 lat więzienia. Chodzi o sprawę włamania w Sopocie do auta. Nasz MSZ ostrzega przed podróżami do Peru i Ekwadoru. Powodem ryzyko wystąpienia lawin błotnych. Są nowe zasady przyznawania hotelowych gwiazdek. Przy 3 nie musi być nikogo na recepcji, a przy 4 nie musi być minibaru czy lodówki w pokoju. Przed naszymi siatkarzami kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Dziś na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Bułgarią. Mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
3: Mecz o godzinie 18:00.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, jest środa, to jest dzień przyjemności, dlatego chyba porozmawiamy o trójkątach.
2: Tak jest, ponieważ wiemy, gdzie można zjeść, schrupać taki najlepszy trójkąt na świecie.
1: O takich trójkątach.
2: No, o jakich?
1: Ja myślałam o innych, ale teraz to już w zasadzie myślę o pizzy tylko. Iga Mikołaj, cześć, witajcie. Smacznego.
0: Freak Fight w Melo Radio. Two ships in the night.

0: to nasza ukochana bletka Tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fight. Obiecaliśmy wam trójkąt. Mhm. Nawet nie jeden.
1: Nawet więcej. Ja bym zmieścił takich,
0: naprawdę?
1: Dużo.
0: W sumie ja też. Nie gdzie wiem, czy mówimy o tym samym.
1: Tak. Gdzie jest najlepsza pizza na świecie, jak myślisz?
0: We Włoszech.
1: Nie.
0: W Polsce?
1: Nie.
0: Nie wiem.
1: Przynajmniej według takiego rankingu, który układa listę 50 najlepszych pizzerii na świecie, najlepsza pizzeria w 2026 jest w Londynie.
0: Bo tam jest dużo imigrantów?
1: Nie wiem, no po prostu w Londynie. Potem na drugim miejscu najlepsza knajpa znajduje się w Nowym Jorku, a dopiero na trzecim miejscu mamy coś z Włoch, jest właśnie lokal z Mediolanu.
0: To skandal jest jakiś.
1: To skandal? To prawie jak Toskania. Ale ja wolę polską pizzę.
0: Na grubym takim cieście.
1: No, nie powiem, gdzie jest najlepsza, bo gatekeepuję. I can feel

0: Jakoś tak milej na serduszku mi się zrobiło, ale nie miło mi się robi na serduszku, jak widzę te wszystkie dramy w internecie. No co ten Rudy Ed Sheeran odwala?
1: Te wszystkie smutne buzie, no właśnie, bo jest kontynuacja
0: dramy.
1: No dramy, o której mówiliśmy wczoraj, że Macklemore został pożegnany z trasy Eda Sheerana. I teraz cała reszta muzyków na własne życzenie też z Edem się pożegnała.
0: Może przypomnijmy w ogóle, dlaczego ten Macklemore został odsunięty.
1: Tak, on tam wsparł słowem po prostu Palestynę i jakimś tam organizatorom koncertów na stadionach nie spodobało się przede wszystkim, w jaki sposób to zrobił, przynajmniej oni tak mówią.
0: Tak.
1: No i został poproszony o opuszczenie lokalu i tyle. No i teraz cała reszta tych muzyków razem z zespołem Eda Sheerana powiedzieli, że jak tak, to oni też nie grają, wracają do siebie, do domu i koniec. Koniec filmu.
0: I co teraz?
1: No nie wiem, co teraz właściwie. Chyba koniec trasy to będzie. No chyba, że Ed Sheeran sam będzie na gitarce grał. Przecież on umie, nie?
0: Zaczynał na ulicy w ogóle, grał tak na tej gitarze. Zbierał pieniążki, tak?
1: Tak. No, Ed Sheeran też się wypowiedział osobiście. Powiedział, że to nie była jego decyzja, tylko decyzja organizatora trasy. A on natomiast... To, że nie decyduje się wypowiadać publicznie, to nie znaczy, że nie ma jakichś własnych przekonań na ten temat, tylko chce, żeby jego koncerty były dla wszystkich. Ja też jestem to w stanie zrozumieć, no bo jak nie chce się wypowiadać, no to nie musi przecież.
0: No, w sumie tak, w sumie to amen.

0: Wiesz co, Mikołaj, mi to się chce płakać.
1: Czemu?
0: Dlaczego nie możesz być influencerem, być bogaty i kupować mi dużo rzeczy?
1: Mogę być bogaty i porzucić te dwie pozostałe opcje?
0: Chyba to się nie uda.
1: Aha, no to trudno.
0: O znanej influencerce porozmawiamy.
1: O, czy to jest ta moja ulubiona, co kupuje dzieciom telefony, żeby przekupić je, żeby lubiły inne dzieci?
0: Zgadza się, ale niestety nie możemy być jej dziećmi. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
8: BMW. Radość z jazdy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dalmajer, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać

0: trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: Bianca Gunn w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i znowu zanurzymy się w świat influencerów.
1: Fantastycznie, kocham ten świat, to mój ulubiony świat ze wszystkich.
0: A czy to nie jest tak, że Anciax jest twoją ulubioną influencerką?
1: Oczywiście, oglądam codziennie. Najbardziej lubię odcinek ten o tym, no, jak tam jest w Warszawie, nie?
0: Na pewno takie odcinki były, dobrze, ale nie wiem, czy wiesz, ile taka Anciax zarobiła w rok?
1: No wiem, bo jej mąż wszystkich poinformował bardzo uprzejmie, że 2 miliony złotych z samego YouTube'a, a powiedział, brawo, że to tylko ułamek kwoty.
0: I wy taki ułamek tej kwoty możecie mieć za pomocą meloradio.pl.
1: Tak, taki ułameczek, szybka kasa czeka.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee w Melo Radio.
1: A już o 15 zagramy
2: I Like, Marlon Hofstadt i South Star.
0: Jak my podkręcamy tempo, to ja nie mam pytań.
2: O, lampka ci się nie świeci, właśnie zauważyłem.
0: O, nie przejmuj się tym.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
20: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
21: Ula Harciarek on the mic. To już pewne, dron odnaleziony na plaży w Rusinowie jest rosyjski, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
22: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg.
21: Prokuratura prowadzi śledztwo. Ponad 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią to mniej niż przed rokiem, informuje MSWiA. Wszystkie próby zostały udaremnione. Kierowcy mają powód do radości. Za pół roku znikną opłaty na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. 16 kibiców Romy dostało zakazy stadionowe za faszystowskie pozdrowienia. Zdrowienie wykonali je podczas meczu z Atalantą Bergamo. Zrobi się zimno, jak prognozują synoptycy. Jutro maksymalnie do 21 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Wydano też alerty przed burzami i intensywnym deszczem.
23: Podobno wiara czyni cuda. My wam udowodnimy w tej godzinie, że to nieprawda, a przynajmniej manifestacja nie działa.
24: No. Straszne. To trzeba udowadniać?
23: Tak, Iga Mikołaj, cześć, słuchacie Freak Fightu.

0: Słuchajcie, Freak Fightu, 12 po 15. Nie jest łatwo znaleźć faceta, nie jest łatwo znaleźć kobietę. Mhm. Julia Wieniawa ma dokładnie ten sam problem. Ostatnio powiedziała, że afirmuje dojrzałych mężczyzn. Ja chcę mieć wreszcie dojrzałego mężczyznę.
1: Tak, bo nic tak nie pociąga dojrzałych mężczyzn jak typiara, która afirmuje coś i uważa, że jej się należy od wszechświata.
0: Chyba nawet Julia się z tobą zgadza, bo powiedziała o sobie mniej więcej coś takiego ostatnio w jednym z wywiadów.
2: Z nikim aktualnie nawet nie piszę, nie flirtuję. Ja mam wrażenie, że... Ja się zastanawiam, nie wiem, czy jest ze mną nie tak? O co tu chodzi?
0: O co tu chodzi?
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: O ta
1: ale się domyślam.
0: Mikołaj! Może afirmujmy dla niej chłopa.
1: Dobrze, dobrze.

0: Jak oni nie będą razem, to ja nie wierzę w miłość. Książulo i Magda Gessler.
1: O, to by było dopiero połączenie. No taka power couple polskiej gastronomii.
0: Słuchajcie, Książulo testował bardzo wiele knajp od Magdy Gessler i zazwyczaj to był flop, mówiąc po młodzieżowemu.
1: Tak, zazwyczaj mu się nie podobało. Chyba ceny przede wszystkim.
0: Głównie.
1: Go tam kłuły w oczy. Mówił, że właśnie no ceny to tak nie... Jakość nie dojeżdża, nie do tych cen, o w ten sposób.
0: Ale wszystko się zmieniło.
1: Tak jest, Magda Gessler otworzyła nową restaurację nad jeziorem. Nad jeziorem. Przypominam, że miałem dwa z geografii.
0: W ogóle się tym nie przejmuj.
1: I w tej knajpie w końcu Szymonowi posmakowało i nawet dał muala.
2: Bardzo mi miło.
0: To powiedziała Magda Gessler?
1: Trochę tak, ponieważ pani Magda Gessler w swoich mediach społecznościowych opublikowała filmik, na którym... No widzi, co się wydarzyło i też dziękuję za to, co się wydarzyło. I
0: jakim
1: docenia
0: słowem?
1: To, co się wydarzyło. Voilà.
0: Muala, voilà. No piękna ta. Sprawa.
1: I teraz tam pewnie będą kolejki takie, że trzeba będzie długo trzymać.
2: Nie wiem, to może być różnie. Pan zobaczy, co to będzie. Sikanie potem będzie boleć.
0: Ale to mega niezdrowe.
1: Zobaczymy, co to będzie.
0: No to voilà, Dracula specjalnie dla was we Freak Fighter. Sick Bromance, Team Berg, to gramy wam już za chwilę.

0: da się tak bezczynnie siedzieć do tego kawałka Fast Boy Music Sounds. Ja się aż uśmiecham na samą myśl o tym, jak to gramy. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightzie.
1: Ja natomiast się trochę zatrważam, jak sobie pomyślę o przyszłości naszego narodu.
0: Bo jest pokolenie alfa.
1: Tak, i mamy pierwszy taki raport, który podsumowuje to właśnie pokolenie w Polsce przede wszystkim.
0: Przeanalizujemy ten raport.
1: Oczywiście.
0: Jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Red Light w Melo Radio. Ja jestem pokoleniem Z, Mikołaj jest pokoleniem Y. Mhm. A my teraz porozmawiamy o pokoleniu alfa.
1: Pokolenie wow. Alfa no, zostało przedstawione teraz w polskim raporcie i teraz wiemy o nich wszystko. Wiemy na przykład, że są określani mianem pokolenia cudzych oczekiwań.
0: Wow.
1: Uwaga, dorastają pod presją ocen, matury i porównań z dorosłymi, jednocześnie coraz częściej czując, że mają niewielki wpływ na własną codzienność.
0: To trochę jak my.
1: To trochę tak jak każde chyba dziecko w historii dzieci.
0: Ale to pokolenie ma takie problemy przez to AI, że samodzielnie nie myśli.
1: Tak, 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake. Ponad połowa ósmoklasistów nie potrafi stwierdzić, czy informacja jest wiarygodna.
0: Straszne.

Tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: prawie, babe.
1: Mają maj w Meloradiu. Ja bym się wystraszył, jakby ktoś mi powiedział: Iga, jesteś w nastoletniej ciąży.
2: Ale ojej, to już chyba za późno na takie rzeczy.
1: Jak to, nie jestem już nastolatką?
2: No już, już chyba trochę nie.
3: Będzie strasznie też w newsach, nie wchodzę w ten temat.
4: A już o 16 zagramy
2: nasz ulubiony numer.
1: Ten numer, punktualnie, o 16.
2: Tak jest.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
17: Adrian Górny. Co jest grane w kinie Helios? Dzisiaj sprawdzamy. A są grane takie filmy m.in. 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia 2, Niebo nad Normandią, Dzień Dziecka Księdza Jana Kaczkowskiego, Nie patrz w dół 2, Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, czy też Odyseja. A jakie imprezki będą grane w najbliższy weekend? No jak co tydzień na przykład zaprasza 2B Club. W sobotę Mateo Da Funk zderzy na parkiecie nieśmiertelne klasyki z nowoczesnym klubowym brzmieniem. To będzie Time Machine, wehikuł czasu. Najbliższe dni upłyną pod znakiem świętowania w Wapienicy. Będą dni osiedla oraz wapienickie dożynki. Jutro nocny bieg na orientację. W piątek Manhattan Chillout przy ulicy Leśników. W sobotę charytatywny turniej piłkarski, kolorowa parada i występy artystyczne. W niedzielę wspomniane dożynki.
18: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
19: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Za fałszywy alarm bombowy pójdzie na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna miał zadzwonić się 12 września do ochrony szpitala w Białej Podlaskiej. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Są nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie mogą się zaszczepić dzieci, kobiety w ciąży i osoby 65+. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. Średnia cena to 2,30 euro. Diesel podrożał do 2,42 euro. Straszne odgłosy można usłyszeć w Tatrach, bo trwa tam rykowisko jeleni, mówi Tomasz Zając z TPN.
19: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
18: Byki są w trakcie rykowiska, no i są pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać.
20: Co tam, sąsiedzie, drogie paliwo?
21: Mikołaj!
20: Żeby u nas jeszcze było tanie, nie?
21: Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie warto zadzierać z kołem gospodyń wiejskich.
20: No, a tutaj pojawili się tacy odważni, co to zrobili?
21: I o tym pogadamy za chwilę.

0: I od razu w pracy Milady Dive into the Ocean, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie, słuchacie Melo Radia. I nie mamy dobrych wiadomości. Na pewno każdy z nas, każdy z was uwielbia dożynki.
1: Tak, i na pewno każdy z was uwielbia urząd skarbowy. A jak połączymy te dwie rzeczy, to mamy taką sytuację jak pod Krakowem, gdzie skarbówka weszła właśnie na dożynki i mandaty dostali. Jedno z kół gospodyń wiejskich, winnica, wesołe miasteczko, handlujący w kramie odpustowym i budka ze złotym napojem, gdzie obsługę prowadzili strażacy.
0: Czyli wszystko co najlepsze.
1: No właściwie tak. A nie, bo z Kolima nie było przecież.
0: Cytując z Kolima.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie, inaczej nie umiem.
0: Król dożynek.
1: No cóż, no. Skarbówka miała żniwa, nie?

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Mikołaj zawsze chciał być coachem. Zawsze.
2: Tak, odkąd zobaczyłem coacha Majka w internecie, kiedyś miał taką dramę z generatorem frajdy. Bawiłem się przednio.
0: Nie wiem, o czym mówisz, dlatego dzwonię do Diany, która wbiła na meloradio.pl. Ma ochotę na 200 zł i musi odebrać od nas telefon. Ma 5 sygnałów. Cześć, Diana, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Co u ciebie słychać?
3: No, wszystko dobrze, jestem w pracy akurat.
0: No właśnie, a propos tej pracy, byłaś na meloradio.pl. Na co ci gotówka?
3: No, chciałabym umówić się na sesję z coachem.
0: Słuchaj, mówisz i masz, Mikołaj jest coachem.
2: Dzień dobry, tak, tak, nie mam dyplomu. Ale spoko, mogę ci w czymś pomóc. W czym pomóc, pani?
3: Och, no, najbardziej by mi pomogły jakieś 2-3 stówki.
2: No dobrze, nie wiem, czy tak coache rozdawają zazwyczaj z ten, ale my rozdajemy, po prostu, o tak o.
0: Że tak?
2: No,
0: że już?
2: Że tak o. No przecież Diana nie powie głośno, jak jest w pracy, że chce zmienić pracę, nie?
0: Diana, ten dźwięk oznacza to, że 200 zł leci już do ciebie.
3: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: No to powodzenia.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale Florajda ma dzisiaj urodziny. Mikołaj, ty byłbyś w ogóle świetny.
2: Jako coach?
0: Tak.
2: Dzwońcie, zapisujcie się, porada jedyne 7 tysięcy za pół godziny.
0: 100 lat dla Florajdy. Wow.

0: Jak tu jej nie kochać? Becky Hill, Sony Fodera, Say Something w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz scena praktycznie z gry komputerowej.
1: No właśnie, właśnie. Mam takie wrażenie, że chyba premiera GTA 6 za bardzo się obsunęła w czasie. Ludzie są zdesperowani, pragną rozrywki.
0: I dlatego pojedziemy do Zielonej Góry jeszcze w tej godzinie.
1: No nie mogę sobie inaczej tego wytłumaczyć, tej sytuacji, która tam miała miejsce.
2: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Jax Jones we Freak Fighcie. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Zielonej Górze i nagle widzicie kolesia, który jeździ koparką i rozbija tą koparką samochody.
1: No, jedna pani nie musi sobie wyobrażać, bo taka sytuacja właśnie miała miejsce w Zielonej Górze. Ktoś ukradł koparkę z pobliskiej budowy i urządził sobie nią rajd po osiedlu. Nie wiedzą kto, policja szuka sprawcy.
0: Ale myślisz, że on po prostu był zirytowany?
1: Wiesz co, ja myślę, że to może mieć związek z tym winobraniem, co tam było ostatnio w Zielonej Górze też.
0: Ach, ta Zielona Góra. Musimy ją odwiedzić chyba, co?
1: Chyba tak. Na żużel pójdziemy.
0: Nie.
1: Czemu nie?

0: To a My Place i Freak Fight w Meloradiu. A my... Aż się po prostu zamotałam.
1: W newsach sprawdzimy, gdzie jest fajnie mieszkać w Polsce.
0: Bo jestem w takim szoku, że aż się zamotałam.
1: Ale nie mów.
2: Ja powiem, że wszędzie w Polsce jest super.
0: Patriotycznie.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Lumix Self Aware.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko. Wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
22: Lidl. To się opłaca.
0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
24: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
1: Adrian Górny. Co jest grane w kinie Kreska? Dzisiaj i jutro o 18.00 500 mil. Dzisiaj o 20.00 cykl Sztuka na ekranie i film Galeria Uffizi we Florencji. Podróż w głąb renesansu. Jutro o 20.00 Babski Czwartek i Orlando. Mamy nowe miejsce spotkań dla młodzieży w Czechowicach-Dziedzicach. To kafe Przystanek w budynku dworca kolejowego. Jutro o 16.00 na przykład będą tam warsztaty ABC kawy. W piątek będą natomiast żywieckie podchody, czyli gra terenowa dla każdego. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania i odkrywać różne miejsca oraz opowieści związane z żywcem. A na koniec jeszcze ma być ognisko. Udział bezpłatny, można zgłaszać drużyny rodzinne, grupy przyjaciół, sąsiadów czy znajomych. Rejestracja i start w piątek od 16.00 na żywieckim rynku.
2: Minuta do 17.00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Rekord ceny diesla został pobity według petrol.pl. Średnia cena to 8,89 za litr. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim. Utrudnienia na kolei mimo usunięcia porannej awarii w Katowicach, rosną opóźnienia w Sosnowcu. Komplikacje mogą potrwać do końca dnia. Trwają poszukiwania rannego łosia. Zwierzę błąka się po Półwyspie Helskim. Jego towarzysz zginął w sierpniu pod kołami pociągu. Wrocław fajnym miastem do życia. Badania wizerunkowe pokazały, że jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce, mówi Radosław Michalski z Urzędu Miasta.
4: W tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia.
3: We Wrocławiu coraz lepiej oceniane jest na przykład jedzenie. Mniam.
2: Zwłaszcza w zoo.
5: Książulo lubi to. I mamy godzinę 17 i jak codziennie będziemy mieli do Was pytanie.
2: Tak, więc zapraszamy już teraz na naszego WhatsAppa, odnośnik, do którego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.
5: Iga Mikołaj, siemanko.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Ja to cię lubię, Mikołaj, naprawdę.
1: Bardzo dobrze nam się współpracuje, mam wrażenie. Tak. Bardzo zabawnie.
0: Kizo i Bledka w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Obiecaliśmy wam pytanie. Czekamy na odpowiedzi.
1: Może najpierw je zadajmy.
0: No tak, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
1: Panie, płacę i wymagam.
0: Bardzo jest to bezczelne.
1: No ale jest prawdziwe.
0: Albo tak jak ty mówiłeś, proszę przykleić mi włosy z powrotem.
1: Tak, albo pięknie, pięknie, a w myślach już myślę o tym, jak się na zero zaraz zrobię w łazience.
0: Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Czekamy na głosówki od was najlepiej na WhatsAppie Meloradia. A WhatsApp gdzie?
1: Na meloradio.pl.
0: Pytanie jest przyjemne. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Mhm. Myślisz dalej?
1: Myślę jeszcze, no. Na przykład...
0: Przepraszam.
1: Proszę mnie zrobić na Britney Spears.
0: Nie uda się. Na łyso, czyli?

0: Jak na plaży, jak ja lubię takie brzmienie. Rush w Meloradiu. Tymczasem sprawdzamy, co można powiedzieć na literę P u fryzjera. Czekamy na głosówki od was, a te głosówki nagrywajcie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik tak na meloradio.pl. Sprawdzamy, co tam ciekawego. Magda?
1: 5 włosów na krzyż, a poproszę fryzurę.
2: Jak ktoś z takimi... moi przyjaciele musieli się z tym mierzyć. Jak im się za kola zaczęły robić aż do karku.
0: To jest to tragedia. Albo jak to babcia mówi, zygbata nie ukręcisz.
2: Tak
0: nie?
2: Jest.
0: Dobra, Krzysiu?
3: Piękny i boski teraz jest pan.
0: O, a to miłe.
2: No, zawsze tak mówią. A potem patrzę w lustro i wychodzi jakiś potwór Frankensteina. A to ja!
0: Jakie ty masz złe doświadczenie w ogóle z fryzjerem.
2: Dlatego nie chodzę.
0: Paulina, co można powiedzieć na literę P u fryzjera?
4: Panie, kto panu to tak spaprał?
0: To częsta sprawa jest.
2: Tak, nie tylko u fryzjera niestety. Co mówimy? U fryzjera właśnie, na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Tam taki mikrofonik naciskacie i się nagrywacie i nam wysyłacie i się cieszymy.
0: A ja kocham moją fryzjerkę. Tylko to chciałam powiedzieć.
2: Pozdrawiamy.

0: Alok, J-Lo w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera? Może Konrad?
1: Proszę pana, ale miało być na wózku.
2: A wyszedł czeski piłkarz, no żal.
0: Nic nie zrozumiałam. I może Mariusz?
3: Cześć, fryzjera na literę P można powiedzieć. Proszę przyciąć PKS.
0: PK co?
2: PKS-y chciałbym takie mieć, ale niestety fizycznie nie jestem w stanie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Tak, brzmi tsunami w Meloradiu. Co można powiedzieć na literę P u fryzjera, to sprawdzamy. I dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście niesamowici, drodzy słuchacze. Mhm. Norbert najpierw.
1: Siemaneczko. U fryzjera można powiedzieć na przykład, proszę nie, za krótko.
2: Zawsze jak chodziłem do fryzjera, jeszcze regularnie, to też mi tak obcinał, nie mówił nie za krótko i było za krótko, no ale już tego nie cofnie, nie? Więc mówiłem, tak, tak, może
0: bo
2: być.
0: Oni mają taki problem, że nie rozróżniają, ile to jest 5, 10 centymetrów,
2: to faceci
0: 12.
2: Tak zazwyczaj mają, no.

0: Jaki klimacik tutaj się zrobił, Paris.
1: To jest Rio, wiesz, tam karnawał, te sprawy.
0: Cześć, Oluś. Brazylia
1: na tango.
2: Jestem, a Rio to nie ten, co śpiewał Shine On?
0: Ale
1: Shine On, to był on, no.
2: Aha.
1: To on założył to miasto.
2: On założył ten klub.
1: Rio de Janeiro.
2: I był lepszy niż pewien Dariusz, nieważne.
1: No każdy jest lepszy niż on.
2: 18 zaraz. Iga, co powiesz na ten temat?
0: Na temat piłki nożnej?
2: Tak.
0: Lubię.
2: Dziękujemy.
1: O, szok.
2: Niedowierzanie.
3: A już o 18 zagramy.
0: Kłamałam.
2: I ją też lubisz. I nie kłamiesz teraz. Bibi Rexa, New Religion.
0: Buziaka dać?
2: Tak, daj. To ja też dam. Mua.
3: Autopromocja.
4: Bocian! Patrz! Bocian!
5: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy! Odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
10: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie. to promocja.
19: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
20: Praca,
19: szkoła,
20: korki.
19: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
20: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: Jeszcze fajniejszą muzę.
20: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
20: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
20: Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
22: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
23: Kilkanaście milionów strat to efekt katastrofy kolejowej pod Radomiem. Do kasacji trafi lokomotywa i co najmniej dwa wagony. To były rekordowe wakacje w Tatrach. Liczba turystów przekroczyła 2 miliony, ale tatrzańska przyroda dobrze to znosi, mu uważa dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
24: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
23: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Jesień może być bardzo ciepła, takie są prognozy synoptyków. Według ekspertów to efekt globalnego ocieplenia. Szykuje się emocjonujący sportowo wieczór, bo nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Za chwilę zagrają z Bułgarią. Trzymamy kciuki.
22: Bardzo mocno i ogramy ich, na pewno.
23: Oczywiście.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, ja już to zaczynam kolekcjonować. W poniedziałek bolała mnie głowa. Wczoraj bolało mnie gardło. Dziś mam katar. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy do końca tego tygodnia, ale to chyba już można zaliczyć jako hat-trick. Ale taki hat-trick duetów mam dla was na początek 18. Kygo i Max Macnown, ich Take Me Back. Zagram będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Bibi Rexha i Faithless. To na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Me Back to Kygo w Meloradiu. Tak tempo się podkręca, a polskie drużyny zaczynają walczyć w fazach ligowych europejskich pucharów. Czego można się spodziewać po tym wieczorze? O tym za moment wam opowiem. A to klasyk od ATB.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia w Meloradio. Ten duet nieraz pokazał, że hity potrafi tworzyć. No i mamy kolejny dowód. 18:18 na zegarach, a za niespełna 3 godziny swoje pierwsze w historii zmagania z Ligą Europy rozpocznie nasza Polska, Jagiellonia Białystok. O, tak wysoko, słuchajcie, jeszcze w Europie nie grali, a na dobry początek dziś mają wyjazd do Grecji. A ci to mają farta. Nie dość, że za to jeszcze zarobią, to mają właśnie taki wylot do Grecji i to po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło. No, zazdrościmy. No i mam nadzieję, że piłkarze po meczu będą świętować tak głośno jak Florida swoje urodziny, które dziś obchodzi. 100 lat i Wild Ones w duecie z Sion.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To mega ciekawe połączenie. Dużo muzy elektronicznej, no i te piękne gitarki. Jak ktoś was zdenerwował dziś, to one mogą tak trochę na uspokojenie zadziałać. Marshmello i Cameron Whitcomb za nami. Słuchacie Meloradia. Pychu z tej strony. Siemano. Na do 19:00 powiem wam jeszcze, co zostawiamy w pociągach. Ja się aż zawstydziłem.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend.

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryz,

Ponte. Tak podkręcamy tempo, za chwilę inny duet, będzie nowy Iben razem z Easy Bizu, a to zobaczył konduktor w bagażu. Właśnie natrafiłem, słuchajcie, na wywiad z jednym z konduktorów w pociągach, no i on podzielił się dość mocnym znaleziskiem. No właśnie, jak czytam, pewnego razu ktoś zostawił bagaż w pociągu, konduktor go wziął, zajrzał do środka, a tam gadżety erotyczne. I to nawet dwa. Gorąco się mogło zrobić, ale opcje są dwie. Albo to przypadek, albo ktoś w tak bardzo kreatywny sposób chciał powiedzieć konduktorowi, że czuje do niego pociąg.

0: Timi Trąbka, Just in Case w Mel Radio. Odtrąbić to, mam nadzieję, możecie już wolne. Just in case. A za chwilę ktoś z was też odtrąbi zwycięstwo. Już po 19, bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Just in case. Ale wcześniej też będzie dużo muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19 rozpocznie kolejną godzinę w Mela Radio. To już za moment się wydarzy.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
6: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
11: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
13: Zabrali nam lato, proszę pana.
12: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
11: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: idę w Melo.
1: Kto z was chce się poczuć jak na disco w latach 2000? Kaskada na pewno taki klimat zrobi. Będzie jej Every Time We Touch, dokładnie za 2 minuty i 19 sekund. Wcześniej Gibbs, PZ i Karnawał. Tupychu, siemano, 19 na zegarach.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Szczęście jest takie smutne. Ale to są poeci. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee, numer 1, 30 Meloradia. 9 minuty po 19, a teraz czas, żebyście zajrzeli do mojej głowy, no bo zaczynamy zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy wyciągacie telefony, no i dzwonicie pod 321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Na dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, przez drugich kochana, no a są też tacy, którzy w ogóle mówią, że ona mocno odpręża. 321-321-777, ten numer sobie zapiszcie, za chwilę będziecie mogli dzwonić, a robicie to zazwyczaj totalnie za free.

0: Silva Bumpa. Mocne buja. On Tonight, 19.18 na zegarach, a ja mam do was pytanie. O czym myślisz? Jak co wieczór sobie je zadajemy, no i mam nadzieję, że ktoś z was odpowie na pytanie, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod którego już możecie dzwonić, no i próbować się dobić na antenę Melo Radia. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, no i próbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dziś mam w głowie, słuchajcie, czynność, która jest przez jednych znienawidzona, a przez innych totalnie kochana, no ale są też tacy, którzy mówią, że mocno ona odpręża. No to czekam na wasze telefony i widzę, że już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, witam, tutaj Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
1: Wydaje mi się, że o prasowaniu albo składaniu ciuchu.
0: Aj, słuchaj, zbyt szczegółowo odpowiedziałeś na to pytanie, tak? To powiem, no to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. Dobry trop, ale bardziej ogólnie bym poszedł. Halo, jak masz na imię? Halo,
2: Gośka.
0: No cześć, Gośka, no to o czym myśli Pychu?
2: O, myślę o sprzątaniu.
0: Ale powiedziałaś to takim bardzo zmartwionym głosem, muszę ci powiedzieć. Czyżby to nie była twoja ulubiona czynność w domu?
2: Niekoniecznie.
0: Słuchaj, to ja teraz, pionę z tobą zbijam, ja też nienawidzę, ale mam coś takiego fajnego chyba dla ciebie, co tylko będziesz musiała do pralki raz na jakiś czas wrzucić. Skiety Melo Radia za dobrą odpowiedź w tym momencie lecą do ciebie.
2: Aj, super, dzięki bardzo. Czym myśli Pychu?

Nowość na playliście Meloradia to Robin Schulz i Watermat Take It Slow z przekazem dla tych, którzy teraz może jeszcze w jakichś papierach, może robią nadgodziny. Zwolnijcie, Take It Slow, dacie ze wszystkim radę. A ja na pewno dam radę z dobrą playlistą. Avicii będzie już za moment, będzie też nieco romantycznie. Tam Odel wpadnie.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: Zawsze na plusie!
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Od 30 lat!
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Przez Tiesto, to Another Love w Melo Radio, 17 minut do 20. A te dziewczyny miały w wakacje ręce pełne roboty. Jak się ostatnio pochwaliły na Instagramie, zagrały prawie 40 koncertów. No i chyba jako jedyne w Polsce cieszą się, że wakacje się skończyły. Można w końcu odpocząć. Modelki, każdy twój ruch. To nowość na Playce Melo.

0: Ta dziewczyna jest fenomenalna. Do kogo nie przyjdzie, z tym zrobi fantastyczny numer. Ray, a razem z nią Jonas Blue to By Your Side. Tak gramy jeszcze przed 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny. Wbrew temu, co tutaj wam gram, będzie Dracula. To właśnie Dracula zagram wam na początek 20.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juro Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę. Idę w Melo.
1: Na zgarach mamy już 20. Dziś mamy 16 dzień września, a to specjalny dzień dla nas, no bo nasza socialowa Monika ma dzisiaj urodziny. No i w tej godzinie zrobimy jej niespodziankę. Ale wcześniej gramy. Tame Impala i Jenny Dracula to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jak latać to wysoko, tak jak Tobi Romeo, to Fly High w Melo Radio. 13 minuty po 20 na zegarach, dziś mamy 16 dzień września. No i dla nas jest to wyjątkowa data, no bo nasza Monia, kochana, która ogarnia TikToka i Instagrama Melo Radio, nasza social media queen, słuchajcie, ma dzisiaj urodziny. Więc ja z tej okazji stwierdziłem, że zrobię jej niespodziankę i zadzwonię do niej na żywo na antenie Melo Radio. Słuchajcie, no to wybieram numer. No i miejmy nadzieję, że Monia odbierze, że nie poszła aż tak mocno w Melo jeszcze i że ten telefon...
1: Halo?
0: Uda się odebrać. Siemano, tu Pychu Melo Radio. Czy Monia, wiesz, z kim rozmawiasz?
1: Siema, wiem.
0: A, to jeszcze nie poszłaś za bardzo w Melo, to dobrze. Słuchaj, bo ja mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, co się wydarzyło 16 września? No. Nie wiesz, dobrze, to ja ci opowiem. Jest między innymi tak, Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Światowy Dzień Fryzjera, Międzynarodowy Dzień, jeszcze 15 innych, ale jest też jeden dzień taki w ogóle, co świętuje cały świat.
1: Tak?
0: No, i wiesz jaki taki?
2: Happy birthday to you.
0: Chyba, że wolisz jeszcze taką bardziej odważną wersję. Monia, wszystkiego najlepszego! Czego ci możemy życzyć na twoje 18 urodziny?
1: Jak najlepszego kontentu, dobra?
0: Czy ty nawet w dniu urodzin musisz myśleć o kontencie?
1: No tak.
0: Szef, już nie słuchaj, jest 20.

wakacyjny vibe. Róż, Jonathan, Bledka i Gips w Meloradiu. 20:27 na zegarach. Jaka jest najstraszniejsza rzecz, jaka może wam się wydarzyć, jak jesteście sami wieczorem na chacie? A no może zadzwonić domofon. To zawsze lekko creepy. No i taki mały thriller mieli ostatnio mieszkańcy Starych Babic, to pod Warszawą. No ale jak zobaczyli, kto dzwonił, no to zamieniło się to trochę w komedię, bo były to łosie. Ale pełna kulturka, trzeba przyznać, powiadomiły, że są. No mam nadzieję tylko, że nie dzwoniły 80 razy. Meloradio. Nowość na antenie Meloradia. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Mega mi siada ten numer.

Call My Name w Melo. To grupa Shaus. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Meloradia, 19 minut do 21. Macie jakieś swoje ulubione miejsca? W restauracji, w autobusie, przy stole? No podobno większość z nas tak. No i znajdujemy sobie takie miejsca i do nich wracamy. No i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak robimy. No jak czytam, dobierze się z tego, że nasz mózg ma takie coś jak potrzeba przewidywalności, no i w taki sposób ją zaspokajamy. Jak wybieramy akurat to miejsce przy stole, które nam się najbardziej podoba i zawsze przy nim siadamy. Ale ja bym akurat poszedł z tym krok dalej. No myślę, że nie tylko miejsca. Ja też mam na przykład ulubiony dzień w miesiącu. Dzień wypłaty. Duke Dumont i Ain't No Game. To nowość na antenie Meloradia. Siada wspaniale.

0: Dexta Inside the Lines. Taki jeszcze powiew wakacji na antenie Meloradia. 21 się zbliża, a to oznacza, że Jagiellonia Białystok za chwilę rozpocznie swoje zmagania w Lidze Europy. Będę śledził to, co będzie działo się w Grecji, no bo dzisiaj drużyna z Białegostoku gra na wyjeździe. No i też bardzo fajnie wam pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Fate. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Idę w melo.
15: Od kiedy Robert Lewandowski tworzy muzykę? Od wtedy, kiedy ma swojego sobowtóra. Bo oni wyglądają identycznie. Alan Walker, a razem z nim Ava Max, ich Fate, to na dobry początek. I na Jab też w kolejce. Będzie fajnie. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell, Ebon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21. A to najmłodszy 47-latek w historii, bo tyle właśnie skończył Florida. 100 lat. Dziś chłop ma urodziny. No i oczywiście życzymy tej stówki, a może i jeszcze więcej. No to słuchajcie, prawdziwa kopalnia hitów. Good Feeling, Whistle, Right Round. To wszystko spod jego paluszków wyszło. No, a w roku 2013 razem z Pitbullem założyli Gang Łysych. Tak w sam raz na Dzień Fryzjera, który też dzisiaj przypada. No i nagrali numery Can't Believe It. No to przypomnijmy go sobie. 100 lat. Melo Radio. Damn, that white girl got some ass.

Mauro Picotto, to Komodo w Meloradiu. Taki klasyczek. 21.30 na zgarach, a to oznacza, że pół godziny gry Jagiellonii Białystok w Lidze Europy po raz pierwszy w historii stało się faktem i to bardzo dobre pół godziny, bo Jagiellonia aktualnie prowadzi z Olympiakosem na wyjeździe 0-1, no i trzymamy kciuki, a żeby tak kolejne pół godziny to był gol i jeszcze kolejne pół godziny to był gol, a czemu nie?

Mam nadzieję, że u was ten wieczór jak u Aloka i J-Lo. Everything's fine, czyli wszystko dobrze. No, jeżeli u was wszystko dobrze, to tylko się cieszyć. 15 minut do 22, no nie najlepiej u Jagiellonii Białystok. Choć mogło być gorzej, przyznajmy, no bo kończy się pierwsza połowa meczu Olympiakos Jagiellonia w Lidze Europy. 1-1. Właśnie przed chwilą Grecy wsadzili im bramkę. No, mogło być lepiej, ale trzymamy kciuki, że druga połowa jeszcze pokaże, na co polskie drużyny stać. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Tak na pocieszenie na przykład. 200 do zgarnięcia, jeżeli chcielibyście je dostać tak naprawdę na co tylko chcecie, to wbijajcie na mailradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać. Czekamy na wasze mega szalone zgłoszenia.

Son of Odera i Becky Hill to Say Something w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22. Nowość, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo Radio. To się nie zmienia, nie zmienia się też to, że możecie głosować na ten numer na meloradio.pl. Już w piątek po 18 odliczamy 30 Melo Radia. Kto wie, być może ten numer znajdzie się wśród 30 najlepszych.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

jak gumor nic zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

7,9 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w pi-

kawałek do reklamy. Melo Radio.

0: Melo Radio. Podkręcamy
1: tempo. Będę do końca, zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Kasef Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio.

0: na pewno.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest Meloradio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Meloradio Bielsko-Biała.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To